cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jest Meloradio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

0: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom. Trwa do

0: 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Margaryna Pro Active 400 gramów, jedynie 8,99 za sztukę przy zakupie z aplikacją lub kartą. Szampon do włosów Head & Shoulders XXL Classic Clean, aż 800 ml, tylko 29,99 przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market, zawsze po drodze.
6: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
25: Cześć. Macie czasami tak, że siedzicie sobie albo leżycie, wy wygodnie odpoczywacie, przeglądacie, skrólujecie i nagle wyskoczy wam coś, co inspiruje i zachwyca jednocześnie. No to ja właśnie takie wydarzenie ostatnio miałem w swoim życiu. Gustaw Nowak, cześć. A to wydarzenie polegało na tym, że właśnie skrólując sobie Facebooka trafiłem na fanpage Na Wyspie, no i na pewien filmik związany z tym fanpage'em, opublikowany właśnie na nim, a raczej pewna historia opisana tam. Jest ze mną Paweł, znany także jako Pawłowski. Cześć.
26: Cześć, tak, witam.
25: No bo ciebie dotyczy ta historia, a wszystko działo się tutaj w Toruniu, wszystko działo się vis-a-vis Urzędu Miasta, wszystko działo się w sercu naszego miasta. No właśnie, może zamiast ja opowiadać, to poproszę ciebie o wspomnienie tego, tamtego dnia, co to się wtedy wydarzyło.
26: Jasne. No więc wszystko wydarzyło się, tak jak wspomniałeś, w moim ukochanym Toruniu i to będę zawsze podkreślać, że jest to moje ukochane miasto, nie wyobrażam sobie gdzie indziej przebywać.
25: O to też miałem zapytać, od urodzenia w Toruniu?
26: To znaczy, urodziłem się w Toruniu, więc można tak powiedzieć dosłownie od urodzenia, natomiast no, bywam tutaj praktycznie codziennie, więc można tak powiedzieć, że już się określam jako osoba mieszkająca tutaj.
25: Dobra, no i co w tym Toruniu?
26: No i właśnie ta sytuacja, o której teraz mówimy, wydarzyła się niestandardowo, może nawet dość oklepanie, natomiast no, tak jak ja uważam i pani Iza również, o której powiem coś więcej zaraz, uważam, że to było magiczne i musiało się po prostu wydarzyć.
25: Coś magicznego, a więc zamieńcie się w słuch, no bo ta historia naprawdę jest godna wysłuchania.
26: Jak najbardziej. Pamiętam, to było rok temu, letni dzień, ale wyjątkowo pochmurny. Wracałem prawdopodobnie z jakichś zakupów i zmierzałem w stronę naszego fortepianu toruńskiego, który w tamtym momencie został niedawno postawiony w celu po prostu zagrania sobie jakoś tak. Miałem jakiś gorszy dzień, więc po prostu myślałem, coś, że w ten sposób.
25: Coś tam brzdąkasz.
26: Oczywiście, coś tam brzdąkam, więc nie inaczej było w tym przypadku. No ale widzę, że ktoś na nim teraz gra, więc poczekam grzecznie na swoją kolej na ławce obok, która tam była. No i słyszę piękne melodie, fortepianowe, piękne brzmienie i tak dalej i po prostu byłem oczarowany tym, jak pięknie można po prostu zagrać uczuciowo i jeszcze w środku miasta. Cała ta sytuacja właśnie zaczęła się dopiero w momencie, gdy usłyszałem znaną mi melodię i był to utwór Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem. No i w tamtym momencie tak naprawdę nie wiem jak, ale do głowy przyszła mi myśl o tym, że może zamiast grać, powinienem to zaśpiewać. No i właśnie w taki sposób podszedłem do pani Izy. Poprosiłem, aby jeszcze raz wykonała ten utwór i nie mam pojęcia, czy się tego spodziewała, czy nie. Ja po prostu zacząłem go śpiewać, ona podgrywać. No i w ten sposób wykonaliśmy cały utwór. Ludzie zaczęli się schodzić, dostaliśmy brawa.
25: To zupełnie jak te filmiki w internecie, gdzie dwie osoby łączą się. Ja myślałem, że to wszystko jest zazwyczaj reżyserowane, a tutaj się udało. Dwie obce osoby nagle łączy muzyka.
26: Tak, i to jest właśnie w tym najbardziej takie magiczne właśnie, że tego nikt nie zaplanował tak naprawdę i wpadliśmy na siebie po prostu w tym samym czasie. Do tej pory pamiętam uścisk po prostu, którym pani Iza mnie obdarowała. No był on przepełniony pięknymi uczuciami i taką prawdopodobnie wdzięcznością, ale nie wiem, kto w tamtym momencie miał większą wdzięczność do kogo.
25: I no, tutaj moglibyśmy taki... postawić kropkę, bo teoretycznie historia już się piękna napisała, ale okazuje się, że ona ma swój ciąg dalszy.
26: No ma ciąg dalszy i to jest właśnie nieprawdopodobne, bo no ja zakładałem, że to faktycznie będzie coś przelotnego, co po prostu się wydarzyło i pozostanie tylko wspomnieniem. Natomiast.
25: Pięknym wspomnieniem.
26: Oczywiście, że pięknym, niewątpliwie. No, ale wymieniliśmy się Instagramami z panią Izą, no i potem, no to już szło tak naprawdę dość szybko, intensywnie. Były to jakieś odpowiedzi na relacje, jakieś bardzo proste konwersacje, totalnie nieoparte na żaden konkretny jakiś temat, po prostu ten kontakt był, ale jeszcze w tamtym momencie nie był on tak intensywny, aż to nagle minął rok od tej sytuacji i dostaję od pani Izy wiadomość o treści: Pawle, jakie masz pianino w domu? trochę się zaskoczyłem, nie ukrywam, bo no, pianistka, która była też nauczycielką pianina i tak dalej, no, pyta mnie, jakie mam pianino w domu, takie, to mi się wydawało dość dziwne, takie nieoczywiste. No ale odpowiedziałem, w tym momencie miałem już dwa pianina w domu, więc oczywiście podałem te modele wraz z wariantem kolorystycznym nawet, bo nie wiedziałem, do czego jest potrzebna i ta informacja. Kolejna wiadomość, którą od niej dostałem, była tak naprawdę, no na pewno nikt by się jej nie spodziewał, ja już na pewno nie. Mianowicie była to propozycja oddania mi przekazania instrumentu wieloletniego, pięknego instrumentu, czyli pianina akustycznego, o którym marzyłem tak naprawdę od wielu lat, natomiast no, jak wiemy, no, jest to instrument ciężki i to dosłownie, no niekoniecznie jest to takie łatwe zdobyć, tym bardziej taki, jaki ja chcę, czyli taki wiadomo, już który trochę przeszedł, prawda, więc...
25: Tak. Czyli podsumowując, spotkaliście się tutaj w centrum Torunia przy instrumencie takim publicznym, a później okazało się, że pani Iza postanowiła tobie oddać swój prywatny instrument.
26: Tak, dokładnie, z racji tego, że pani Iza, no już od dłuższego czasu mieszka sobie na portugalskiej wyspie Porto Santo. No i w momencie, w którym ta propozycja została złożona, tak naprawdę nie wiedziałem, jak się zachować, bo no mówię, trzecie pianino w domu, no to jest takie, to się może wydawać dość takie kłopotliwe, bo już trochę brakuje miejsca, prawda?
25: No ale te dwa poprzednie elektryczne, tak? Tak, cyfrowe.
26: Tak, dokładnie. Dlatego ten akustyk bardzo tak mnie oczarował, bo zawsze o nim marzyłem, więc uznałem, że jak odmówię, to będzie to po prostu nie na miejscu z mojej strony. Nawet gdybym nie miał miejsca w domu na to pianino, i tak pewnie bym je wziął i tak. Nie wiem gdzie, ale jakoś bym je wziął. Pani Iza w ogóle zakładała, że nie zdecyduje się na odbiór tego pianina, natomiast odpowiedź dostała kompletnie inną, czyli po prostu mój zachwyt i oczarowanie tą propozycją i oczywiście potem zgodę. No i tak musiałem trochę sobie na to pianino poczekać, bo cały czas coś nie pasowało. Pani Iza musiała z tej wyspy tak naprawdę kontaktować się z rodziną, która no to właśnie pianino przechowuje u siebie w mieszkaniu na 10. piętrze. To też było bardzo trudne do zorganizowania to wszystko.
25: No jasne.
26: Więc musiałem sobie, nie no, miesiąc, coś takiego, musiałem sobie na pewno poczekać jak nie więcej, bo jeszcze ja miałem remont w domu, więc stwierdziłem, że z uwagi na bezpieczeństwo tego instrumentu wolałbym, aby się nie zakurzył czy coś takiego, więc tak naprawdę był nawet taki moment, że już zacząłem się godzić z tym, że chyba się raczej nie uda tego zrobić, bo jednak te techniczne rzeczy nas trochę przytłoczyły. Mnie przynajmniej, tak mi się wydaje. No ale udało się dogadać ten termin. Był to 2 września, pamiętam do teraz i prawdopodobnie zapamiętam już na długo, gdzie po prostu ustaliliśmy, że ten instrument odbieramy wraz oczywiście z pomocą silnych mężczyzn, w tym mojego taty i brata.
25: Super.
26: Którzy po prostu pomogli, byli niezawodni. Jeszcze wyrobowaliśmy sąsiada do pomocy, bo to jest instrument, który no, waży ponad 200 kg, więc tutaj...
25: No jestem ciekaw, czy sąsiad był zadowolony, że już nie będzie słyszeć tego pianina, czy wręcz przeciwnie. Właśnie... Może będzie tęsknić za tymi koncertami za ściany.
26: To znaczy, pani Iza chciała mi go oddać ze względu na to, że właśnie ono było nieużywane. Że ono od bodajże 7 lat po prostu stało i tak naprawdę zbierało kurz. Nikt na nim nie grał. I tutaj pozwolę sobie zacytować przepiękne słowa pani Izy, że instrument żyje tylko wtedy, kiedy gra. I jest to oczywiście prawda, więc te słowa również jeszcze bardziej mnie tak naprawdę przekonały, chociaż mnie nie trzeba było bardzo jakoś przekonywać do tego. No i tym sposobem to pianino jest już u mnie od kilku dni. Nadal czeka na stroiciela, natomiast nie brzmi wcale tak źle, te dźwięki nawet są w miarę czyste.
25: Dobra, ja tutaj przerwę tobie i wrzucę po prostu kawałek tego nagrania, które podesłałeś. Posłuchajmy, jak to pianino brzmi.

0: No, no to jesteśmy po wysłuchaniu. Rzeczywiście wspaniała historia, no i mam nadzieję, że początek jakiejś przygody właśnie. O to ciebie też chcę zapytać. Czy muzyka to jest tylko i wyłącznie twoje hobby, czy coś więcej u ciebie?
1: No, na pewno nie jest to tylko moje hobby. Muzyka tak naprawdę, no, płynie we mnie odkąd tylko pamiętam i wszyscy mi mówią, że od zawsze tylko chodziłem po domu, po szkole, czy to gdziekolwiek i śpiewałem sobie pod nosem, więc tutaj to nie był przypadek tak naprawdę, więc no ta muzyka cały czas mi towarzyszy, sobie koncertuję, piszę własne utwory, coveruję także, więc tutaj jest dość, ten temat bardzo jest taki bogaty w takie ciekawe fakty, natomiast odpowiadając krótko, ta muzyka jest po prostu częścią mnie.
0: No ja też obserwując twoje poczynania gdzieś w internecie, w ogóle zobaczyłem świat, którego wcześniej nie widziałem, to znaczy Art Fusion, Fusion Art, jak to się...
1: Fusion Art.
0: Fusion Art, właśnie. To na czym to polega?
1: Fusion Art są to pokazy artystyczno-teatralne, które w większości mają w sobie po prostu performance artystyczne, czyli nie jest to taki typowy pokaz mody, tylko no jest to dość niestandardowa forma pokazu, alternatywna, która poza przejściem po wybiegu pełni też funkcję zagrania pewnej roli, prawda, pokazania pewnego problemu, więc tutaj myślę, że to jak najbardziej dobrze to opisuje.
0: No ja właśnie zobaczyłem te filmiki w internecie z Fusion Art, między innymi z twoim udziałem, no i byłem zachwycony, byłem pod wrażeniem, nie wiedziałem, że coś takiego w Toruniu się odbywa, a to jest coś, co nie tylko się ogląda, słucha, ale czego się chyba doświadcza.
1: Tak, to przede wszystkim chodzi o to, żeby działać na emocje bardzo widza. Ja również nie wiedziałem o tym, że takie coś istnieje, bo propozycja też do mnie przyszła bardzo w najmniej oczekiwanym momencie, podobnie jak to pianino tak naprawdę. Piękne rzeczy się dzieją u mnie ostatnio i jestem ogromnie wdzięczny za to.
0: No, a podajesz dalej to szczęście, które do ciebie dociera?
1: Oczywiście, staram się jak najbardziej. Przede wszystkim to, co robię, nie uszczęśliwia tylko mnie, ale chcę, aby również uszczęśliwiało moich bliskich, czy też po prostu odbiorców, do których trafiam.
0: No i może to niech będzie morał z naszej pogadanki, żeby po prostu dzielić się, przekazywać to szczęście dalej, żeby ono, tak jak to pianino, cały czas grało.
1: Na pewno.
0: Dzięki serdeczne. Paweł, znany też jako Pawlowski, był razem z nami. I co, gdzie można ciebie zobaczyć, usłyszeć?
1: Tak naprawdę to o wszystkich rzeczach, które się u mnie dzieją, informuję w pierwszej kolejności na moim Instagramie, więc tam zapraszam, tam będą wszystkie odniesienia i tak dalej.
0: Pawlowski?
1: Pawlowski, tak.
0: Przez W, V?
1: Pawlowski.
0: Tak. No to już wiemy. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Trzymam kciuki za ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale to nie koniec tej historii, no bo postanowiłem jeszcze zadzwonić do pani Izabeli, która to właśnie podarowała Pawłowi pianino. I tak oto udało nam się zdzwonić.
2: Izabela Bielicka.
0: Torunianka mieszkająca w Portugalii, dobrze mówię?
2: Tak, Torunianka mieszkająca na maleńkiej portugalskiej wyspie w pobliżu Madery.
0: Nie zapomina pani o Toruniu?
2: Nie zapominam o Toruniu. Często nie tylko wspominam, ale zapisuję swoje wspomnienia. Jak bywam w Toruniu, to mam zawsze piękny, cudowny czas.
0: Pewnie ucieszyła się pani, gdy zobaczyła, że w centrum Torunia stanęło pianino.
2: Bardzo się ucieszyłam, że fortepian miejski zaistniał w Toruniu, ponieważ wiele lat pracowałam w centrum Torunia przy Starym Rynku, w placówce edukacji pozaszkolnej i właśnie prowadziłam zajęcia muzyczne. I kiedy zobaczyłam po 5 latach, jak wróciłam do Torunia, że stoi miejski fortepian dostępny dla wszystkich, no to moje serce naprawdę cieszyło się bardzo, bardzo. I postanowiłam oczywiście zaraz sobie do nim usiąść i zagrać coś. No i właśnie w taki sposób spotkałam Pawła.
0: Dzisiaj jak pani wspomina to spotkanie?
2: Dzisiaj wspominam to jako taką niesamowitą przygodę, historię. Bardzo byłam wzruszona i myślę, że on też był głęboko poruszony tym wykonaniem wspólnym, więc na koniec uściskaliśmy się mocno. To jakiś czas tam mi się wyświetlał Paweł na Instagramie. Po jakimś czasie zobaczyłam właśnie na jego profilu piękne ptaki, które pomalował na ścianie swojego pokoju. I wtedy właśnie powstał ten pomysł, że pianino, którego nie zabrałam ze sobą na wyspę, ono czekało w Toruniu, miałam to szczęście, że mogłam go urodziny przechować i czekało po prostu na kogoś takiego, kto by faktycznie mógł je przygarnąć i kto by docenił to, że to jest lewy instrument. To jest pianino, na którym wielu uczniów i dzieci dorosłych uczyło się, nie tylko ja. Zapytałam go po prostu wprost, na jakich instrumentach gra. I odpowiedział, że no właśnie ma kilka instrumentów, ale właściwie zawsze marzy o klasycznym instrumencie żywym. No to już wiedziałam, że to spotkanie w Toruniu rok temu dokładnie nie było przypadkiem. Myślę, że to taka magiczna chwila z tego naszego spotkania przy fortepianie miejskim, bo skończyło się tak, że po roku Paweł przygarnął to moje pianino.
0: Paweł opowiedział mi historię o tym, jak zostało przetransportowane, ale już podobno jest na miejscu, już gra i nawet czeka na stroiciela. Także chyba tylko lepsze czasy czekają ten instrument.
2: Tak, tak. No ja bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że instrument żyje wtedy, kiedy ktoś na nim gra. I zawsze byłam zasmucona, jak sobie przypominałam, że ono tam gdzieś stoi. Jestem zachwycona, że akurat ta wrażliwa osoba, nie tylko muzycznie, ale w ogóle artystycznie, no zajmie się nim i będzie tworzyć też na nim, myślę.
0: Tego życzę Pawłowi. No i dziękuję pani w ogóle za ten gest, no bo to świadczy chyba dobrze o mieszkańcach Torunia w ogóle.
2: No myślę, że to środowisko artystyczne toruńskie bardzo się wspiera zawsze i tworzymy taką fajną społeczność. Dla mnie to była wielka radość, że jest ktoś taki, kto będzie mógł wykorzystać ten instrument.
0: Dziękuję pani serdecznie i w takim razie pozdrawiam słoneczną Portugalię.
2: I ja również dziękuję, że mogłam kilka słów dodać. Pozdrawiam wszystkich Toruńczyków i wszystkich słuchaczy Melo Radio.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Bywają miejsca, którym po prostu zabrakło trochę szczęścia. Imponujące obiekty, które przykryła gruba warstwa zapomnienia, tak gruba, że aż się pod nią zawaliły. I właśnie teraz opowiem o takim budynku, ba całym wspaniałym kompleksie. Z tą jednak różnicą, że tu o dziedzictwie nie zapomniano. Gustaw Nowak, zapraszam do Nawry, miejscowości oddalonej od Torunia o mniej niż pół godziny jazdy samochodem. Znajdziemy tam nie tylko gotycko-barokowy kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale też najprawdziwszy klasycystyczny pałac sprzed ponad 200 lat. W historii najnowszej nie przynosił on Nawrze chluby, wręcz przeciwnie, żal było patrzeć, jak architektoniczna perełka wraz z niegdyś zapierającym dech w piersiach ogrodem podupada. Kiedy wielu postawiło już na budynku krzyżyk, rzec można rzutem na taśmę, znalazł się ratunek. Okoliczności są dość złożone, ale w skrócie było to tak. Pałac się sypał, a nie mogło patrzeć na to lokalne środowisko. Od mieszkańców przez organizacje pozarządowe po polityków i naukowców. Ich apeli wysłuchał samorząd województwa i koniec końców za karkołomne zadanie przywrócenia pałacowi w Nawrze dawnego blasku przy wsparciu środków z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza zabrała się marszałkowska instytucja Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Misja była z pozoru niemożliwa, ale efekty są imponujące i obyło się bez pomocy Toma Cruza. Prace jeszcze trwają, ale już można powiedzieć sporo o tej dokonanej metamorfozie, która z malutkiej Nawry może uczynić turystyczną perłę naszego regionu. O tym, jak było jeszcze niedawno, powie dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Marek Rubnikowicz.
1: Ten obiekt był w stanie skrajnej destrukcji. Nie było stropów, bo były zawalone, nie było podłóg, bo były zawalone. My de facto dzisiaj w oparciu o badania, o literaturę, o rozpoznawanie poszczególnych elementów przywracamy wszystkie elementy do pierwowzoru. To klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, który jest jedną z najlepszych form architektonicznych w tej części Polski, najdalej wysuniętej na północ.
0: Szkoda byłoby coś takiego stracić, a w zachowaniu dziedzictwa pomogły środki unijne. Blisko 37,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Całkowita wartość projektu to ponad 91 milionów złotych. Tak zainwestowane pieniądze pozwoliły dokonać czegoś pod kątem konserwatorskim niesamowitego. Tu kontynuuje dyrektor Rubnikowicz.
1: Pałac ma dzisiaj przywróconą formę tą, która była do 1942 roku, kiedy to hitlerowcy przebudowali pałac w całości, tworząc tutaj Mutterheim, czyli miejsce dla matek, które miały przynajmniej dwójkę, trójkę wychowały żołnierzy i w związku z tym te kobiety tu przebywały na wypoczynku i pracowały również. Totalnie zniszczono układ wewnętrzny. Dzisiaj przywrócony został ten układ do tego historycznego, który jest wyznacznikiem dla tej architektury, dla tego typu miejsca i dla szpilowskiego architekta, który to projektował. Tego architekta jest również pałac w Lubrańcu. Tam również możemy zobaczyć dokładnie podobny typ architektury.
0: Skupmy się jednak na Nawrze, bo w tamtejszym pałacu na wykonawców remontu czekało sporo niespodzianek.
1: Nikt się nie spodziewał, że będą zachowane stropy polichromowane w takim stopniu. To są rozetki, które jeżeli Państwo zajrzą do literatury pod hasłem Nawra, wejdziecie pałac, to zawsze się pojawia jeden strop polichromowany, który wygląda jak była kopuła. To jest strop płaski dla tych osób, które nie widziały tego miejsca, ale tak zrobione malarstwo jest iluzjonistyczne cieniami i półcieniami, że tworzy wrażenie kopuły. I to jest to jeden element jako taki zachowany w całości. Dwa, ilość zachowanych stropów i ścian polichromowanych jest na tyle duża, że pozwala nam na odtworzenie wnętrza niemal w całości. Ku, nie ukrywam także mojemu zdziwieniu. Obiekt, który był w stanie destrukcji skrajnej, okazuje się, że ma finalnie świetnie zachowane drewniane elementy więźby dachowej, stropów, co też było zaskoczeniem, bo poza tym miejscami, gdzie były przegnite stropy fragmentami, gdzie się zawaliło, pozostałe były w doskonałej kondycji. Niespodzianką taką jest to, że część budynku jest podpiwniczona, ale nigdy nie udostępniana. My również tego miejsca nie udostępnimy, dlatego że zostało ono zamurowane tak, jak było pierwotnie, dlatego że to jest element konstrukcyjny całej architektury i to jest mniej więcej połowa budynku.
0: Niespodzianki znajdziemy też na zewnątrz, ale o tym za chwilę. Skupmy się jeszcze na tym, co czeka nas w środku. Nas, bo nie powiedziałem jeszcze o najważniejszym, że cały ten remont zakończy się utworzeniem Muzeum Ziemiaństwa imienia rodziny Strzanieckich. Kompleks będzie zatem publicznie dostępny i będziemy mogli z bliska przyjrzeć się omawianym już odnowionym polichromiom, ale też wyposażeniu.
1: W oparciu o obiekty, obiekty oryginalne, zachowane, niestety nieliczne i plus jeszcze rekonstrukcje różnego rodzaju, odtworzymy wnętrza historyczne całego tego układu, pokazując, jak wyglądał dom ziemiański, bo często mówiąc o pałacu i o domach ziemiańskich, mylimy dwa pojęcia. Pałac magnacki, a pałac ziemiański. Pałac ziemiański jest to po prostu, inaczej mówiąc, dom bogatego przedsiębiorcy rolnego.
0: Pod wrażeniem tak realizowanego projektu jest marszałek Piotr Całbecki.
2: Praca konserwatorów polegająca na tym, że odtwarzamy tak, jakby rzeczywiście ten obiekt miał setkę lat co najmniej, świadczy o kunście i profesjonalizmie tych, którzy to wykonują. Więc szacunek, jakość jest po prostu niesamowita i tutaj chylę czoła wszystkim, którzy te prace wykonują. Park, wszystkie budynki, jest ich tutaj w sumie 5, które jednocześnie są odnawiane, właściwie odbudowywane od zera w niektórych przypadkach. Czy wyposażenie, tak jak lodownia, czy oranżeria, inspekty, to się nazywają takie miejsca, dawne szklarnie tak nazywano, przydworskie, nie tylko zresztą, więc no to wszystko przywracamy. Kiedy zostaną te prace ostatecznie zakończone, oddamy do użytkowania, rozpocznie się działalność już Muzeum Ziemiaństwa. Te budynki będą przemawiać historią, duchem czasów ich świetności.
0: Do marszałka Całbeckiego jeszcze wrócimy. Póki co chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo, które przed chwilą padło. Park. To bardzo ważna część całego kompleksu i on też odzyska dawny blask, choć z przyczyn naturalnych na ostateczny efekt zaczekamy nieco dłużej. Ponoć spora część dawnego drzewostanu się zachowała, pewne fragmenty trzeba było jednak odtworzyć od zera. Koniec końców jest na co czekać, mówi Marek Rubnikowicz.
1: Park w tej chwili ma przywrócone wszystkie elementy układu historycznego, ma przywróconą również tą utraconą część drzewostanu i do tego wszystkiego jeszcze cała infrastruktura, która jest niezbędna z funkcjonowaniem tego miejsca w przyszłości. Będzie to park ogólnodostępny, co jest też charakterystyczne, gdzie koncepcja muzeum, no tu musiałbym rozwinąć ten wątek, jest dość, powiedziałbym, nietypowa, dlatego że muzeum jako takie zaprojektowane zostało w taki sposób, że ktoś, kto wchodzi na teren zespołu, de facto wchodząc do muzeum, on jest już we wnętrzu muzealnym, bo każdy budynek jest swoistą gablotą ekspozycyjną, mówiącą o historii pewnego segmentu życia ziemiańskiego. To wszystko połączone w całość stworzy tą narrację muzealną.
0: Narrację ciekawą i nowoczesną, co podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
2: Będzie to aktywne muzeum. To nie będzie muzeum, gdzie się będzie przychodziło w kapciach, ale tu będzie tętnić życiem. Na przykład będziemy sobie starali przypomnieć, jak kiedyś bez elektryczności można było przechowywać żywność, a tak było. Całe lato nawet lody potrafiono zrobić, pomimo tego, że nie było prądu i nie było lodówek i zamrażarek. Więc to wszystko jest do opowiedzenia, do odtworzenia i ja myślę, że tu będzie masę ludzi, którzy i nie tylko dzieci, wszyscy chętnie będą tutaj przyjeżdżać.
0: Mam wrażenie, że jeszcze nie wybrzmiało należycie mocno to, jak wielką pracę udało się wykonać w ramach projektu, który dziś przybliżam, którego realizacja jeszcze trwa, ale jego efekty będą udostępniane stopniowo i na takie ostateczne jego domknięcie, przypieczętowanie i stuprocentowe uruchomienie Muzeum Ziemiaństwa jeszcze chwilę zaczekamy. Do tego czasu warto zerkać i podpatrywać, co już ponoć robi wiele osób, a niektórzy też podpytują. A odpowiada Natalia Pawłowska, kierowniczka prac konserwatorskich.
3: No stan budynku był katastrofalny, więc jakby nie sądziliśmy, że tyle nam się uda ocalić. Oczywiście była to praca po prostu całego zespołu pracującego jak mróweczki, które po kolei odsłaniała te obszary. To też trzeba mieć tego świadomość, że to nie było tak, że sobie wchodzimy i robimy po kolei po prostu jakąś tam pracę. Najpierw wszedł zespół konserwatorów, którzy ocenili ilość zachowanej polichromii, czy ona w ogóle jest, ponieważ wiadomo, jak w takich budynkach, budynek był przebudowany podczas okupacji niemieckiej, później w czasie PRL-u wielokrotnie, więc te tynki były powymieniane i nawet w tych obszarach, gdzie polichromii nie było, żeby zacząć pracę, my musieliśmy to wszystko oskrobać, więc oskrobaliśmy cały ten pałac, oceniliśmy stan istniejącej polichromii i ile jej mamy tak naprawdę, wykonaliśmy tak zwany mapping i dopiero przystąpiliśmy do prac budowlanych, żeby wiedzieć, które obszary są bezpieczne. Zaskoczenie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, dlatego, że udało nam się się odkryć 40% więcej polichromii niż pierwotnie było przewidziane. To jest dużo. Jak na taki obiekt to jest bardzo dużo. Między innymi udało nam się odzyskać ten strop w jadalni, który nie był przewidziany do prac konserwatorskich, bo wszyscy sądzili, że go tam po prostu nie ma, że uległ zniszczeniu. Natomiast jest. Więc każdy ten fragment, który udało nam się ocalić, bardzo dużo nam mówi i na tej podstawie mogliśmy zaprojektować dalsze prace i budowlane, i konserwatorskie w obiekcie. Jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, że udało się tyle odzyskać, ile udało się odzyskać. Jak na ten stan zachowania, bo był straszny.
0: Czy w Nabrze możemy mówić o konserwatorskim dziele sztuki? Takie określenie pojawia się w mojej głowie.
3: Patrząc na tą ruinę, która była, która jakby nie rokowała, i na to wszystko, co tu się jakby odbywało wcześniej, czyli jakby zaniedbanie tego obiektu, to wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży sukces, że się udało to zrobić. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w tym obiekcie bardzo ważna jest taka, zresztą w każdym, ale tu po prostu mamy dobry przykład tego, współpraca. Czyli tu jest stała współpraca zespołu konserwatorskiego, inżynierów budownictwa, nadzoru, który jakby kontroluje te prace, ale też bardzo wspiera nas tutaj na budowie po tej merytorycznej stronie, bo to nie są łatwe rzeczy, czyli po prostu ustalanie oryginalnego przebiegu ścian. Tego nie dało się wcześniej wymyślać, bo trzeba było dopiero tą substancję otworzyć, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jak przebiegały układy ścian. To była praca na żywym organizmie. I tutaj, gdyby nie współpraca tych wszystkich branżystów i takie holistyczne podejście do tematu, to w ogóle nie byłoby tego sukcesu tak naprawdę.
0: I nie byłoby sukcesu, gdyby nie pieniądze. A tu przypomnę, że projekt został dofinansowany ze środków unijnych. Dzięki nim, zamiast żalu po ruinie, być może w sercach mieszkańców Nawry i okolic pojawi się duma i szczęście. A sama miejscowość, kto wie, może stanie się turystycznym magnesem i naprawdę ciekawą atrakcją?
3: My widzimy, jak się zmieniło tutaj to miejsce, jaką stało się atrakcją już na tym etapie. Bardzo wielu gości przyjeżdża i to nie tylko takich zapraszanych, tylko takich po prostu, że tak powiem, z ulicy. Przyjeżdżają ludzie, którzy usłyszeli, że jest remont i wiele lat temu mieszkali tu, czy mieli jakieś konotacje z tym miejscem, a teraz po prostu chcą odwiedzać, zwiedzać i nie mogą się doczekać efektu finalnego, więc na pewno ożyje to miejsce, tym bardziej, że jeszcze w kontekście rewitalizacji parku, to po prostu będzie bardzo atrakcyjne, ciekawe miejsce na wycieczkę po prostu z rodziną.
0: Podobne myśli oraz nadzieje towarzyszą marszałkowi Całbeckiemu.
2: Myślę, że mieszkańcy długo czekali na to, aby tak właśnie stało się z tym pałacem, kiedy widzieli jego degradację, upadek i obawiali się już w pewnym momencie, nie tak dawno jeszcze, że to już nic nie jest w stanie tego uratować, a jednak cuda się w życiu zdarzają i cieszę się, że w Nawrze również jesteśmy świadkami takiego właśnie zdarzenia dość niezwykłego, ale jednak opartego o pieniądze, decyzję i ciężką pracę.
0: I ta ciężka praca prawdziwych fachowców ma tu znaczenie, jak sądzę, kluczowe. Choć bez środków i bez woli do realizowania podobnych rewitalizacji nie stałoby się nic, a pałac koniec końców po prostu by się zawalił. Teraz urocza Nawra może odżyć i rozkochać w sobie kolejnych turystów. Tych zarówno z bliska, jak i z daleka. A wierzy w to Bartosz Szpręglewski, wójt gminy Chełmża.
4: To tak naprawdę było miejsce, które już podupadało i wszyscy czekali, aż ktokolwiek się odważy i tknie w to miejsce nowe życie. No dzisiaj to, co już widzimy, to naprawdę ogrom pracy. Mieszkańcy już z niecierpliwością czekają na końcowy efekt, podpytują. Także ta inwestycja będzie nie tylko dla gminy Chełmża, uważam, atrakcyjna, ale dla całego regionu i województwa kujawsko-pomorskiego, bo znajomi, którzy też nie mieszkają w gminie Chełmża, pytają mi bardzo często o Nawrę, więc to miejsce na pewno już jest dobrze rozreklamowane, a myślę, że jeżeli już zostanie ta inwestycja zakończona, to na pewno zyska kolejnych fanów, kolejnych tutaj turystów także i myślę, że będzie to miejsce z ciekawą historią, którą każdy będzie chciał zobaczyć. Myślę, że to jest wartość bezcenna, wartość, której nie można zmierzyć. No, osoby, które mieszkają w Nawrze, utożsamiają się z tym miejscem, zawsze mówiły i mówią o tym pałacu, darzą je ogromnym szacunkiem i sentymentem i wartość historyczna jest bardzo duża. Kolejna piękna historia, kolejne takie wydarzenie, gdzie będziemy mogli je spiąć klamrą i zrobić tutaj coś ciekawego, coś pięknego i coś na pewno wartościowego dla lokalnej społeczności.
0: Tak jak mówiłem, Muzeum Ziemiaństwa imienia Strzanieckich będzie udostępniane sukcesywnie. Myślę, że żeby zobaczyć je w pełnej klasie i rozkwicie, warto zaplanować sobie wycieczkę do Nawry, na przykład na wiosnę 2028 roku.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Gustaw Nowak tym razem przybliży aktualności związane z olbrzymią inwestycją wyrastającą na toruńskim horyzoncie. Chodzi o wartą nawet blisko 1 mld zł budowę mostu zachodniego. Coraz więcej dokumentów jest gotowych, a teraz trzeba jeszcze wybrać przebieg drogi prowadzącej na przeprawę. Mają w tym pomóc konsultacje społeczne. O wszystkim powiedziano na konferencji prasowej w CKK Jordanki, a ja zapraszam na skrót z tego wydarzenia. Zaczniemy od tego, jak dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Ireneusz Makowski argumentuje potrzebę utworzenia mostu akurat w tym miejscu, na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego.
6: Komunikuje nam strefę inwestycyjną Toruń Zachód, daje lepsze perspektywy jeszcze rozwoju, a także skomunikowanie i upłynnienie ruchu w kierunku wschodnim w ramach trzeciego etapu trasy siedlicowej, którą też będziemy realizować. Po drodze mamy drogę krajową, bardzo ważny węzeł, drogę krajową numer 80. Most wpisuje się zdecydowanie w rozwój i przyszłość Torunia. Jest to taki element, który poprawi możliwości przede wszystkim tej naszej strefy inwestycyjnej Zachód, ale również poprawi płynność poruszania się samochodów i poprawi bezpieczeństwo.
0: Pora przejść do konkretów. Za chwilę powiem o samym trasowaniu planowanej przeprawy, ale najpierw kilka słów o dwóch wariantach samej konstrukcji. Pierwszy zakłada budowę mostu skrzynkowego z 3 filarami w Wiśle.
6: Jest to konstrukcja płaska na wysokość około 16 metrów, 2 filary w nurcie rzeki, korzystniejszy dla ptaków i nietoperzy, mniej korzystny hydrologicznie, ale też można powiedzieć środowiskowo, bo to co w wodzie to też jest środowisko, każda podpora zaburza płynność hydrologiczną.
0: Drugi wariant to most łukowy, a więc taki jak most marszałka Piłsudskiego czy most generał Zawadzkiej.
6: Jest to taka propozycja samego rozwiązania. Jeżeli my zdecydujemy, że będzie to most łukowy, też oczekujemy od projektanta w koncepcji, żeby zaproponować nam nowoczesne rozwiązania łukowe, żeby zaimponować i wzbudzić zainteresowanie chociażby przejeżdżającej, żeby to był most nowoczesny, a nie taki tradycyjny, jak to w niektórych miejscach są. Przęsło ma około 240 metrów, łuki mają 41 metrów wysokości, całkowite od lustra wody 56. No, forma jest bardziej dominująca krajobrazowo, dlatego też trzeba poświęcić więcej czasu na taki projekt. Jest korzystny hydrologicznie, mniej korzystny dla ptaków i nietoperzy.
0: Most będzie zatem albo skrzynkowy, albo łukowy. Jeśli chodzi o aspekty drogowe, to pojechać mamy po jednym pasie w obu kierunkach. Zaplanowano też środkowy pas awaryjny i techniczny, mówi prezydent Paweł Gulewski.
7: Całość trasy to jest oczywiście 1:1. Te parametry były wpierw analizowane. Rzeczywiście to nam absolutnie wystarcza, jeśli chodzi o swobodne przejęcie potoków. Niemniej jednak nasze obawy wzbudził ten parametr na samym obiekcie inżynieryjnym. Postanowiliśmy wprowadzić tam dodatkowy trzeci pas, pas separacji tak naprawdę, który oddala przede wszystkim ciężkie ciężarówki i zestawy tirów od siebie. Druga kwestia to poprosiliśmy wykonawcę dokumentacji, żeby zaprojektował nam relację ze ścieżką biegnącą właśnie wzdłuż całej trasy, z po lewym i po prawym brzegu, z drogami, ciągami pieszymi, komunikacyjnymi, które tam są, bo tego nie było, czyli doprojektowaliśmy tak zwane zjazdy przed i za mostem. Kolejną kwestią to oczywiście również zwróciliśmy uwagę na fakt skrzyżowań o ruchu okrężnym, a mianowicie docelowo już teraz wszystkie tak zwane ronda będą rondami turbinowymi. To też chcieliśmy zmienić.
0: Teraz pora na wybranie przebiegu trasy prowadzącej na most, a tu ponownie oddam głos dyrektorowi Makowskiemu.
6: Wykonawca w ramach zadania miał przygotować kilka wariantów przebiegu trasy zachodniej. Tych wariantów było sporo. Wybraliśmy dwa takie najbardziej z naszego punktu widzenia optymalne. Wariant pierwszy ma długość około 4 km 725 metrów. Wariant drugi jest troszeczkę dłuższy, ponad 5 km. Ten wariant drugi został bardziej przytulony do toru kolejowego. Nie ukrywam też, że jeden z takich wariantów, które chcieliśmy zrealizować, to było przesunięcie w kierunku DK15, czyli skomunikowanie z węzłem, który powstanie na skrzyżowaniu drogi numer 10 i DK15, natomiast względy takie ekologiczne uniemożliwiły nam tą realizację. Tam w pobliżu jest ujęcie wody pośredniej i bezpośredniej, w związku z tym nastąpiła ta dyslokacja w kierunku torów kolejowych.
0: W wybraniu trasy mają pomóc konsultacje społeczne, mówi prezydent Gulewski.
7: Te konsultacje społeczne będą odbywać się od 22 września. Tych spotkań będzie 3, jedno na terenie naszej zaprzyjaźnionej gminy, gminy Nieszawka.
0: Bez względu na ostateczny przebieg trasy pewne jest, że zajdą zmiany na placu Skalskiego. Wybudowany zostanie też wiadukt nad linią kolejową na Lewobrzeżu.
6: Plac Skalskiego w jednym i drugim wariancie jest tutaj pokazany, dlatego że te projekty widzą się nawzajem. Czyli jeden i drugi wchodzi w plac Skalskiego. Ten plac Skalskiego jest w tej chwili w trakcie projektowania. Chcemy tam też poprawić bezpieczeństwo i zmodyfikować ten układ, który się tam znajduje. Po drodze mamy, proszę Państwa, jeszcze przeprawę nad linią kolejową relacji Kutno-Bydgoszcz-Piła. To już taki tradycyjny most będzie belkowy z takimi rozwiązaniami tradycyjnymi. Niemniej jednak jest to obiekt inżynierski, też ważny i kosztowny z punktu widzenia całej inwestycji.
0: Przed nami konsultacje społeczne, a co będzie po nich? O tym mówi Rafał Jagielczuk, przedstawiciel firmy Sweco. Wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy mostu zachodniego w Toruniu.
8: Po konsultacjach społecznych zostanie przygotowany raport, na podstawie którego zostaną wprowadzone drobne korekty, mam nadzieję, że drobne, do samej trasy. Ta trasa już, tak jak wcześniej było tutaj mówione, została przedstawiona przez nas w kilku wariantach. Tych wariantów było 9, natomiast one dotyczyły zarówno lokalizacji, była wariantowana lokalizacja, jak i wariantowane były klasy drogi. Finalnie pozostały te dwa i te dwa, które pozostały, mam nadzieję, że zostaną skorygowane w niewielkiej części. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w trakcie procedowania i przygotowania tego projektu wykonaliśmy wszystkie niezbędne analizy, które w takich projektach się wykonuje. Natomiast już ostatecznie wykonaliśmy dokumentację geologiczną dla obydwu tych wariantów. Zostały wykonane analizy akustyczne i analiza zanieczyszczeń. Na tej podstawie zostały zaprojektowane już docelowo ekrany, które tutaj będą. One obejmują zarówno tereny zamieszkałe, jak i tereny bliżej DK15. Jeśli chodzi o sam projekt, to chciałbym tutaj wspomnieć, że poza takimi bardzo typowymi elementami, które są w projektach infrastrukturalnych, znajdowały się też rzeczy, które jakby warunkowały rozwiązania przede wszystkim tutaj mostu. Pierwsza rzecz, która dotyczyła samej trasy, to była strefa ochronna ujęcia wody. Tam są bardzo wysokie wymagania i ta trasa, mimo że nie było możliwości obejścia, to prowadzimy ją w taki sposób, aby ominąć strefę ochrony bezpośredniej. Drugim warunkiem, który wpłynął tutaj na kształt całego tego projektu, to była Dolina Dolnej Wisły, czyli Natura 2000. Tutaj długość obiektu, która wynosi około 1200 metrów, wynika przede wszystkim także z tego, że poza samą Wisłą, która w rejonie Torunia jest dosyć szeroka, to jest około 500 metrów, znajdują się tam od strony północnej także tereny zalewowe. Te tereny zalewowe musieliśmy przejść estakadą i tak naprawdę część już za brzegiem Wisły to jest estakada i ona w obydwu wariantach wygląda tak samo.
0: Co jest jeszcze potrzebne, aby budowa mostu zachodniego mogła ruszyć? Ile zaczekamy na realizację inwestycji? O przybliżonym harmonogramie mówi prezydent Paweł Gulewski.
7: Steś najpóźniej pierwszy kwartał 2028. To już należy wprost publicznie powiedzieć, ale tego będziemy się trzymać i będziemy tutaj zasadniczy w kontekście tego terminu. Może miałbym nadzieję na ostatni kwartał roku 2027, ale też jesteśmy realistami. Więc Steś pierwszy kwartał 2027, 8, przepraszam, zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie projektowania rok 2029, do 3 lat projektowania, maksymalnie do 3 lat projekt, więc to jest 2032 rok i wtedy możemy mówić o szukaniu środków finansowych na realizację przeprawy mostowej zachodniej.
0: Jak słyszymy, plany budowy mostu zachodniego nie zakładają poprowadzenia przez przeprawę linii tramwajowej.
7: Wariant przeprowadzenia trasy tramwajowej, infrastruktury tramwajowej z trakcją na Lewobrzeże w osi trasy zachodniej jest nieuzasadnione ekonomicznie. I to pali się to na czerwono z uwagi na brak możliwych potoków osób. Mimo tego, że rozwój glinek i ewentualne wpięcie tego w istniejącą infrastrukturę i trasę na zachód, do budującej się zajezdni, te analizy MZK jasno pokazują, że niestety nie będzie wystarczających potoków pasażerów milionów, żeby mówić o inwestycji, która może sięgnąć kilkuset milionów złotych tak naprawdę. Także nie wprowadzaliśmy tego faktora do prac.
0: Inwestycja związana z budową Mostu Zachodniego odbywa się w ścisłej współpracy ze starostą toruńskim, który dostrzega wiele zalet nowej przeprawy.
9: Ten układ drogowy budowany nie jest tylko i wyłącznie dla Torunia i nie służy tylko i wyłącznie mieszkańcom miasta Toruń, natomiast i on jest istotny i ważny z punktu widzenia potrzeb tych rozwojowych, ale także sprawnej obsługi bezpiecznego podróżowania się także mieszkańców powiatu toruńskiego, metropolii toruńskiej, czy generalnie ruchu tranzytowego. Układ drogowy Torunia musi być uzupełniony o ten most zachodni, tą część, która komunikuje 15 z drogą 80 i pozwala sprawnie przeprowadzić ruch i tak de facto w przyszłości odciążyć istniejące obiekty mostowe. Duża część trasy na terenie powiatu toruńskiego w gminie Wielka Nieszawka, stąd jakby konieczność takiego partnerskiego spojrzenia na ten układ drogowy i budowania go w taki sposób. Prace projektowe związane z budową nowego układu drogowego, w tym obiektów mostowych, to są procesy, które trwają latami. Już dzisiaj mamy 3-letnią przygodę Mostu Zachodniego, natomiast szacowany czas do tego, żeby ostatecznie można było powiedzieć, przecinamy wstęgę, puszczamy ruch po moście, to są kolejne lata. Nie da się zaprojektować w nowym śladzie takiego obiektu mostowego w krótszym czasie.
0: Szukanie źródeł finansowania dla budowy Mostu Zachodniego będzie należeć już do kolejnego prezydenta Torunia i do miejskich radnych kolejnej kadencji. Na liście pilnych inwestycji jest jednak znacznie więcej pozycji, mówi prezydent Paweł Gulewski.
7: Gdybym mnie święty Mikołaj zapytał, ile pieniędzy chcemy na rozwój układu drogowego w Toruniu, to od razu mówię około 3 miliardów złotych. I tam jest i trasa wschodnia, które aż musimy szukać rozwiązań, to rozwiązanie mamy. Odejście od placu Daszyńskiego na północ jest krytycznym w kontekście tego, co się dzieje w śladzie DK91, na Sobieskiego, na Kościuszki, na wiadukcie Kościuszki, z czym mamy do czynienia. Teraz, tak, no tam mamy tańsze zastępniki, jeśli chodzi o realizację. No oczywiście most, o którym dyrektor mówił, do 700 milionów złotych, ale może równie dobrze kosztować nas 800 milionów złotych, kilkaset milionów złotych, czwarty etap trasy średnicowej, trzeci etap do 100, tam mówimy o 100, 120, jeśli chodzi o czwarty etap, równinna. Zobaczcie, co się stało, jak kolejarze weszli i zamknęli nam przejazd na Polnej Równinnej. My musimy myśleć i mamy już, optymalizujemy dokumentację projektową, jeśli chodzi o Polną Równinną w zakresie wybudowania tam obiektu inżynieryjnego w formie przejazdu kolejowego, czyli wiaduktu. To jest około 70 milionów złotych. Łódzka czeka i się prosi, a tam akurat projekt będziemy zamawiać w przyszłym roku na zrealizowanie Łódzkiej. Musimy zrealizować i to w przyszłym roku absolutnie musimy wpisać w projekt budżetu na rok 2027 łącznik między powstającym węzłem Toruń-Podgórz na S10 a ulicą Mondersa. Więc tych potrzeb jest bardzo dużo, jeśli się skupimy na szukaniu środków, a ktoś będzie musiał, kolejne władze będą musiały podjąć, czy władze w kolejnych kadencjach będą musiały podjąć tą odpowiedzialność szukania środków zewnętrznych i centralnych nawet. I to jest zasadniczy cel, który będzie czekał jeszcze w tej kadencji przed nami, a mianowicie już oficjalnie powiedzenie sobie, jeśli jest dokumentacja, pierwszy jesteś, potem jest dokumentacja projektowa, którą chcemy mówić, to nie jest projekt do szuflady. To jest projekt do pilnej realizacji. Zobaczcie, co się dzieje z napełnieniami. Most Piłsudskiego, jak sobie wgooglacie, jakie jest optymalne natężenie dla to specjaliści ze SWECO nam powiedział. Dopuszczalne, dobowe obciążenie na takim, powiedzmy, deku, prawda? To mówimy tutaj 4, 5, 6 tysięcy na dobę, może do 14, prawda? Ale tu już mamy do czynienia z projekcją na moście Piłsudskiego prawie 27 tysięcy aut na dobę. Ponad 30 w perspektywie roku 2030. Słuchajcie, musimy absolutnie myśleć, żeby tą koncepcją Mostu Zachodniego próbować odciążyć znowu ruchowo centrum Torunia i ratować Most Piłsudskiego, tak jak to zrobił mój poprzednik w kontekście Mostu Generał Zawadzki.
0: A jest jeszcze kwestia Mostu Śródmiejskiego, ale najnowsze wieści z nim związane mamy poznać pod koniec roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że to Most Zachodni jest obecnie priorytetem władz miasta i to o nim będziemy w kolejnych latach mówić najwięcej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy ratusz staromiejski, gdzie trwa pewna bardzo ważna wystawa. Zobaczymy na niej relikty dawnego Torunia i dowiemy się, jak niegdyś wyglądało nabrzeże Wisły. Przyjrzyjmy się ekspozycji Zapomniane Nabrzeże, a o kilka słów wstępu poproszę jej kuratora Jakuba Dzierucha.
10: Idea jest taka, nam przyświeca, żeby po prostu pokazać mieszkańcom Torunia, ale też nie tylko naszego miasta, właśnie tą taką dawno już zapomnianą historię życia, które toczyło się na nabrzeżu Wiślanym tutaj w naszym mieście. Też to jest jakby podsumowanie trwających jeszcze, co prawda, badań związanych z zespołem Ducha Świętego w Toruniu. No i to jest po prostu takie podsumowanie, żeby każdy mógł zobaczyć, jaką mamy tutaj piękną historię. Najciekawsze takie artefakty, na pewno elementy drewniane, które się zachowały, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z XIII wiekiem, z XIV wiekiem, deski podłogowe, tak? Więc no tutaj pale, elementy konstrukcyjne, więc to jedna rzecz. Szczególnie pod tym względem ważne, że no też do XXI wieku, do początku sądzono, że nic się nie zachowało na tym terenie, że to po prostu po zniszczeniu zespołu przez Szwedów, no późniejszych przebudowach, zmianach tego terenu, no już nic się do tego czasu, do naszych czasów nie zachowało. No jak widać, jest to zupełnie błędne myślenie, no bo mamy naprawdę tutaj kawał porządnej historii.
11: A jak ważna to jest wystawa?
10: Bardzo ważna na pewno dla mieszkańców Torunia, tak? Jest pod tym względem, żeby pokazać tą historię, jest ważna, żeby nie zapominać, że mamy pod naszymi nogami dziedzictwo, że tutaj naprawdę pisanie Torunia do UNESCO, to czymś się to wiąże, prawda? Właśnie z tymi pięknymi kamienicami, które się tutaj znajdują na Starym Mieście, na Nowym Mieście, ale też wszystkim tym, co ziemia skrywa.
11: A gdybyśmy mieli jeszcze opisać ten kompleks, którego pozostałości odkryliśmy, to jak on wyglądał, co się na niego składało?
10: Na cały ten zespół, można by tak mówić, teraz używamy określenia zespół szpitalno-klasztorny, bo rzeczywiście mamy jakby relikty klasztoru odsłonięte, możliwe, że na szpital też trafiliśmy. Mamy jeszcze w przyszłości, w sensie tutaj Instytut Archeologii prowadząc badania, jest taka szansa, że trafimy na relikty kościoła. Więc na cały ten zespół, oprócz szpitala, kościoła, klasztoru, składała się cała też taka infrastruktura sióstr benedyktynek, które sobie zarządzały tym terenem. No warto też wspomnieć, że jeśli chodzi o szpital, to jest jeden z najstarszych szpitali założonych na terenie państwa, zakonu krzyżackiego, tak? Bo wiadomo, że zakony wodzące się z Ziemi Świętej, no to były zakony szpitalnicze, tak? Im jakby przyświecał ten cel pomocy ludziom. I rzeczywiście tutaj no, na terenie Torunia ten szpital założony, fundowany przez zakon krzyżacki, no, funkcjonował i rzeczywiście takie funkcje pełnił.
11: Obecność cmentarza też potwierdzono?
10: Tak. Mamy na tą chwilę ponad 70 grobów odsłoniętych. Cmentarz jak najbardziej, czy tam cmentarzysko, bo już jest prawda nieużytkowany, znajduje się, mamy pięknie zarysowane poziomy tych pochówków, więc tutaj możemy śmiało datować. No dużo informacji we wpozorom ten cmentarzysko nam przynosi, jeśli chodzi o też właśnie życie ludzi tutaj w mieście.
0: Mówił kurator wystawy Zapomniane Nabrzeże Jakub Dzieruch. Pracami archeologicznymi przy Zespole Szpitalno-Klasztornym Świętego Ducha kieruje profesor Wojciech Chudziak z UMK, któremu oddam dłuższą chwilę. Warto posłuchać, bo historia Torunia wciąż potrafi zaskakiwać.
12: Wiadomo, że ten klasztor się nie zachował, kościół również. Jego historia jest można powiedzieć napiętnowana w jakimś sensie i związana tutaj z Wisłą, zalewami Wisły, ale też bardzo niefajnymi działaniami wojennymi. No, przede wszystkim klasztor został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. To była taka, bym powiedział, haniebna decyzja, za którą niestety mieszczanie toruńscy się również kryli. Potem na tym terenie powstała zabudowa czynszowa, która też należała do benedyktynek. ale tak naprawdę już nigdy benedyktynki w to miejsce nie wróciły. Ten teren potem został całkowicie oczyszczony i pozostałości samego kościoła jeszcze były pod ziemią do początku XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o budowę gazowni w 1906 roku, to był ten moment, kiedy duża część kościoła została bezpowrotnie już zniszczona. Także ten moment związany z modyfikacją, z modernizacją bulwaru filadelfijskiego, to był dobry czas, żeby archeolodzy tu się pojawili faktycznie i wyjaśnili, jak ten zespół architektoniczny wyglądał. My oczywiście wiemy z różnych źródeł kartograficznych mniej więcej, jak ten zespół kształtował się pod względem architektonicznym w XVII wieku, w pierwszej połowie XVII, w końcu XVI wieku. Natomiast to, co dla nas też najciekawsze, to jest to, jak on wyglądał od początku, kiedy został tutaj założony, ufundowany przez krzyżaków. To była jedna z pierwszych inwestycji zakonu krzyżackiego, który no, z reguły jakby był ukierunkowany właśnie na szpitale, na tworzenie szpitali, bo przecież to był zakon szpitala, tak, Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, który powstał w Jerozolimie i oni w regule mieli tworzenie takich szpitali, które były w gruncie rzeczy takimi przytułkami dla ludzi ubogich, chorych, no, ale przede wszystkim tych pielgrzymów, tak, to był czas, kiedy ludzie się przemieszczali po Europie i takie domy, wiesz, takie domy właśnie szpitalne były tutaj bardzo ważne. One powstały właściwie na początku tutaj, kiedy się krzyżacy pojawili na ziemi chełmińskiej, bo taki szpital powstaje w Toruniu, powstaje w Chełmnie, też później, nieco później w Elblągu. Co ciekawe, wszystkie są pod wezwaniem Ducha Świętego. No i o tyle, no ile w Elblągu

0: kronikarza Piotra Duisburga o tym, że ten szpital został spalony. No i później krzyżacy sprowadzili benedyktynki ku czci właściwie swojego wielkiego zwycięstwa nad Litwą w 1311 roku. Także tutaj no, dużo się działo w międzyczasie.
1: A przypomnę, że mówimy o dzielnicy portowej, czyli przez wiele wieków najważniejszej dzielnicy Torunia.
0: My sobie tak trochę nie zdajemy w tej chwili sprawy, bo Ranas Bulwar no, to jest takie miejsce dzisiaj turystyczne, rekreacyjne, piękne zresztą, można miło spędzić czas. Natomiast kiedyś to była właściwie najważniejsza dzielnica portowa. To było takie okno na świat Torunia, tak? Na Wisłę, bo Wisła tutaj wielkie znaczenie miała dla mieszkańców Torunia. Tutaj była przeprawa, tutaj był ten główny szlak komunikacyjny. Co ciekawe, te szpitale właśnie były sytuowane, tak jak w Chełmie czy w Elblągu, w środku miasta, to znaczy w środku miasta, w obrębie murów miasta, ale przy bramach, przy głównych bramach. Natomiast tutaj w Toruniu ta sytuacja była nieco inna, ponieważ za linią obronną murów, czyli tam, gdzie dzisiaj się znajduje tak naprawdę hotel Bulwar, ale też no, przy przeprawie, także ten ścisły związek z traktami komunikacyjnymi tu jest no, pewną regułą.
1: Już dokonane odkrycia to jedno, trwające badania to drugie, ale jakie będą dalsze działania? Czy prace archeologiczne będą szeroko kontynuowane i czy możliwe jest wyeksponowanie dotychczasowych odkryć?
0: Część tej zabudowy szpitalno-klasztornej, ona się znajduje w tej chwili w terenie dla nas trochę niedostępnym, bo za tym ogrodzeniem, które powstało w związku z budową gazowni, który tu wcześniej mówiłem w 1907 roku i to właśnie między gazownią a tym ogrodzeniem, które można przecież sobie zobaczyć, zresztą pewnie będzie wpisany do rejestrów zabytków, bo to jest faktycznie ogrodzenie zabytkowe, to na tym terenie pomiędzy najprawdopodobniej zachowane są do 3 metrów wysokości, także można sobie to też wyobrazić, relikty Kościoła Ducha Świętego. W ogóle, co ciekawe, teren ten, o którym mówimy, on był co najmniej 4 metry niższy właśnie w XIII-XIV wieku, co najmniej 3-4 metry niższy, dlatego ten teren też był narażony na zalewy. Także ta historia tego miejsca jest trochę pisana tymi powodziami. Myśmy bardzo dużo śladów tych powodzi znaleźli, to z różnych wieków, z różnych momentów funkcjonowania tego zespołu. No widać, że ta woda no była problemem dla mieszkańców też Torunia. Ona się przecież wlewała tutaj w ulicę Mostową, Łazienną, przecież mamy na murach te oznakowania poziomów tych powodzi, więc możemy sobie wyobrazić, to było z 5-6 metrów wody, która wtedy faktycznie tutaj no, była jakąś katastrofą dla mieszkańców, a tym bardziej tych benedyktynek, które tam na tym nabrzeżu mieszkały. Natomiast nie tylko woda, ale też ten gwar portowy, no wiadomo, no, port to nie tylko szkuty, które tutaj dopływały i cumowały przy nabrzeżu, ale to są różnego rodzaju kramy, no dużo ludzi, handel, także zgiełk, przeładunek, materiałów, towarów, także tu się dużo działo i szczerze mówiąc tutaj te benedyktynki nie wytrzymały za bardzo tego, bo właśnie w kronice ich jest świetny zapis o tym, że po kilkunastu latach, bodajże po 16 one zrezygnowały w 1327 roku i wyniosły się na drugą stronę miasta, tam w okolicach kościoła Świętego Krzyża. Natomiast przede wszystkim byśmy chcieli sprawdzić ten teren właśnie za ogrodzeniem, o którym tutaj mówiłem. Czy faktycznie ten kościół zachował się do 3 metrów wysokości, te mury, no to co odkryliśmy w zeszłym roku, no to naprawdę jest imponujące. Mamy narożnik szpitala, ten mur zachowany jest do wysokości 3 metrów i spodziewamy się, że również relikty kościoła właśnie za ogrodzeniem pewnie też do takiej wysokości zachowały się. Także to chcemy jeszcze sprawdzić, no ale będzie to wymagało demontażu jednego przynajmniej czy dwóch przęseł tego ogrodzenia, jego konserwacji, montażu powrotnego. Natomiast pytanie, co potem z tym miejscem, prawda? No wiadomo, że najważniejsze dla nas to jest ochrona dziedzictwa archeologicznego. To jest taka powinność, powiedzmy, nas wszystkich, jak tutaj stoimy, generacyjna. Te badania też służyły temu, żeby wyjaśnić, jaki jest stan zachowania tych reliktów, bo jeżeli mamy chronić dziedzictwo archeologiczne, to musimy go rozpoznać, żeby wiedzieć, co chronić i jak chronić. No i pytanie, czy będzie można to w jakiś sposób eksponować. Dzisiaj jeszcze nie można takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie postawić, ale myślę, że trzeba będzie faktycznie szybko zastanowić się, czy będzie można myśleć o jakiejś formie ekspozycji w przyszłości, czy jeszcze nie, bo ze względu na te warunki środowiskowe, na to przede wszystkim niskie położenie tych reliktów, na to zagrożenie powodziami ewentualnymi, no może być duży problem, żeby coś pokazać in situ, ale czy są inne

0: formy wizualizacji tego terenu. No to jest piękne miejsce, to jest skwer, który uważam, że powinien mieć, no tutaj zachować tą swoją historyczną wartość. Tym bardziej, o tym nie powiedziałem, ale myśmy odkryli tam obok kościoła cmentarz, przykościelny cmentarz, 80 pochówków na niewielkiej powierzchni. Cmentarz szacujemy w tej chwili na 11 arów. Jeżeli byśmy mieli przeliczyć ilość grobów na tą powierzchnię, no to tam pochowanych było około 1500 osób. To jest wielki cmentarz, jeden z największych w Toruniu. I większość prawdopodobnie tych osób tam, czyli szkieletów, to ten cmentarz i te groby tam się w tym miejscu znajdują. Czyli to jest jakieś wyzwanie na przyszłość, jak to miejsce pokazać, jak je udostępnić, no, jak je też spopularyzować. Tak? Także tu pomysłów jest dużo, ale to na przyszłość mi się wydaje, że warto wrócić do tej rozmowy.
1: Z pewnością będziemy do niej wracać i będziemy pytać. Póki co zastanawia mnie jeszcze jedno. Skąd brał się upór związany z ciągłym budowaniem i inwestowaniem na terenach mocno zalewowych?
0: Pierwsza sprawa. Klimat bardzo się zaczął zmieniać właśnie w XIII wieku. Także kiedy oni się tutaj pojawili, to jeszcze był czas, kiedy tych powodzi było pewnie mniej. Natomiast potem, właściwie od XIII, drugiej połowy XIII, w XIV, XV następuje zawilgocenie klimatu, jest więcej opadów, ta wilgotność wzrasta, procesy korytowe, więcej wody w rzekach. No i potem dochodziło oczywiście do tych kataklizmów. Trochę było za późno, natomiast ten poziom terenu był sukcesywnie podnoszony przez użytkowników tego miejsca. Także starano się jakby uciec od tego zagrożenia powodziowego. To są kwestie pewnie też własnościowe. No to tak nie łatwo zrezygnować jednak z takiego kawałka terenu. Prawda? Zresztą ten teren dalej jest użytkowany. Mamy hotel Bulwar, który właściwie dokładnie jest zlokalizowany w miejscu klasztoru.
1: Woda dawno nie sięgnęła co prawda takiego poziomu, by zagrozić obecnym zabudowaniom, ale jak mówi powiedzenie, historia kołem się toczy. Warto zatem wyciągać wnioski i zapobiegać. Warto też udać się na wystawę Zapomniane Nabrzeże do Ratusza Staromiejskiego, a oglądać możemy ją do 20 września.
2: To jest tydzień.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: Gustaw Nowak, cześć. My tutaj gadu-gadu, a równolegle trochę jakby niepostrzeżenie w murach CKK Jordanki toczą się dyskusje i rozmowy o przyszłości Torunia. Trzeci toruński kongres dialogu być może nie był tak hucznie obwieszczany. Nie uczestniczyli w nim społecznicy i mieszkańcy różnych dzielnic. Być może na wydarzenie padło trochę cienia dość dużego zamieszania związanego z wyborami do rad okręgów, które nie mogą się odbyć, bo wojewoda kujawsko-pomorski orzekł, że zmiany przegłosowane przez Radę Miasta w tej sprawie istotnie naruszają prawo. Kongres dialogu, ku zaskoczeniu niektórych, odbył się, a był skierowany w głównej mierze do młodzieży, a nawet dzieci, bo tak, jednym z paneli było spotkanie prezydenta z przedszkolakami. Rozmowy, dyskusje, panele i debaty trwały 2 dni, a teraz przybliżę, co mówiono podczas inauguracji imprezy. Za chwilę będzie też o projekcie stawiającym na rozwój przedsiębiorczości i skierowanym do pełnoletnich mieszkańców Stawiam na Toruń. Wcześniej jednak słów kilka o kongresie, a zaczniemy od tego, co tuż przed startem wydarzenia mówił prezydent Paweł Gulewski.
16: Trzecia edycja kongresu dialogu, ona jest dla nas ultra ważna, naprawdę bardzo ważna. Z uwagi na to, kto jest odbiorcą, adresatem trzeciej edycji kongresu dialogu, to dzieciaki i młodzież. Dzisiaj się spotykamy po raz pierwszy z nimi. Chcemy pokazać pełną paletę działań, jeśli chodzi o miasto, w kontekście i polityk zdrowotnych, i rynku pracy, narzędzi rozwijania i stymulowania biznesu, tego w jaki sposób chcemy, żeby dobrze się żyło w Toruniu, ale nie robimy, i o tym też powiem na otwarciu, nie robimy tego dlatego, żeby się chwalić. My przychodzimy do młodzieży po to, żeby oni nam wytknęli w tym wszystkim błędy i na tym nam zależy. Chcemy poznać ich optykę, poznać ich percepcję świata, poznać ich percepcję tego miasta, bo statystyki są okrutne. Demografia jest naprawdę mało optymistyczna. Dzieciaków, przede wszystkim młodzieży w Toruniu obecnie jest około 66 tysięcy. 44 tysiące to są osoby w wieku produkcyjnym, ale już statystyki GUS-owe mówią, że w roku 2030 młodzieży będzie o 10 tysięcy mniej, około 52 tysięcy osób. A rok 2050 będzie dla Torunia naprawdę czymś bardzo poważnym w kontekście liczby mieszkańców. W ogóle mamy spaść poniżej progu 160 tysięcy i będziemy mieli młodzieży i seniorów na tym samym poziomie po 1/3. No to są liczby i statystyki zatrważające. Do tego czasu musimy absolutnie robić wszystko, żeby rozmawiać z młodzieżą i pytać ich, co musimy jako miasto zrobić, żeby ich zatrzymać w Toruniu.
15: Ja też postanowiłem spytać, czy młodym podoba się Toruń, co chcieliby tu zmienić i czy wiedzą, jak to zrobić. Sprawdźmy.
2: Do jakiej szkoły chodzicie?
11: Do SP24.
2: Tak. Dobra, macie jakieś pomysły na Toruń może? Coś by się przydało w naszym mieście?
11: Na razie, że tak powiem, zbieramy te pomysły tutaj. No. Nie, ale fajnie by było, jakby było więcej tych pianin, bo jest jedno przy wejściu na Starówkę.
2: O, dobra, już jest jakiś pomysł. A czy czujecie, że możecie swoje pomysły, jeżeli już na jakieś wpadniecie, gdzieś zgłosić, jakoś podpowiedzieć miastu, czy jesteście słuchani przez miasto?
11: Wydaje mi się, że przez to, że teraz jest to wydarzenie, to właśnie czujemy się bardziej tak wysłuchani, bo rzeczywiście to nam w jakiś sposób ułatwia to.
2: Aha, i tutaj się też trochę dowiecie, tak?
11: Tak, tylko.
2: Dobra, jeżeli was zapytam o jakieś pomysły na Toruń, to macie jakieś?
11: Myślę, że właśnie to pianino byłoby bardzo fajnym pomysłem, bo naprawdę często tamtędy przechodzę i jest naprawdę przyjemnie, jak można posłuchać, jak ktoś gra.
2: No, a coś by się udało, przydało usprawnić, nie wiem, komunikacja miejska, więcej zieleni, to są takie tematy, które są często poruszane.
11: O, tak, zdecydowanie myślę, że i komunikacja, i więcej zieleni, bo naprawdę, jak chodzę po innych miastach, to widzę, że jest coraz więcej tego betonu, a przydałoby się jednak zieleni. Bardzo ładnie wyglądają te parki, które są zadbane i fajnie można spędzać w nich czas.
2: A tobie coś przychodzi do głowy?
17: Czasami też przy drogach pasma zieleni właśnie i takie rzeczy różne.
2: Okej, czyli chcielibyśmy, żeby było tutaj estetycznie.
17: Tak.
2: Przepraszam panowie, z jakiej szkoły jesteście?
18: SP28.
2: Czy macie jakieś pomysły na Toruń? Coś byście zmienili albo dodali w naszym mieście?
18: Nie, nic się zmieniał w sumie.
2: A, jest idealnie.
18: No, fajna. No, nie jest idealnie, ale nie mam pomysłu, co można zmienić tam.
2: Dobra, a jeszcze pytanko, czy gdybyś już wpadł na jakiś pomysł, to czy wiesz, do kogo się zgłosić albo gdzie taki pomysł zgłosić?
18: Do gminy może?
2: Czyli do Urzędu Miasta.
18: No, do Urzędu Miasta, tak.
11: SP28.
2: Czy czegoś wam brakuje? Czy coś byście dodały do naszego miasta?
11: Tak, żeby na szybko, to w sumie nie wiem, czy coś można by dodać. Znaczy, na pewno jakieś są pomysły, coś by można dodać.
2: No, gdybyś chciała ponarzekać na Toruń, to na co byś ponarzekała?
11: No, na pewno na to, że teraz jest rozkopany tramwaje, no to wiadomo, że można ponarzekać, no ale mam nadzieję, że będzie lepiej, jak wszystko naprawią.
2: Jakiś kamyczek dorzucisz?
11: Nie wiem, chyba pasuje mi wszystko.
2: A, czyli miasto idealne, nic nie zmieniać.
11: Nie powiedziałabym tak, ale tak żeby szybko coś podać, to nie wiem.
2: Czy tego typu wydarzenia są dla was, dla młodzieży ważne, ciekawe, potrzebne? Czy tutaj się jesteście w stanie czegoś dowiedzieć nowego?
11: Tak, na przykład jak można jakoś się rozwinąć, żeby pomóc sobie znaleźć, potem rozwinąć się w jakimś kierunku, żeby znaleźć. Moim zdaniem są potrzebne, ponieważ nie dość, że możemy spotkać inne szkoły, innych ludzi, niektórych już też znamy, kojarzymy, to możemy też poruszyć jakieś ważne tematy dla nas w szkołach i porozmawiać właśnie tutaj z przedstawicielami, tam prezydentem i innymi ministrami, więc moim zdaniem bardzo fajne są takie wydarzenia.
2: Skąd jesteście?
11: Z Torunia.
2: Z jakiej szkoły?
11: Z SP6.
2: Dobra, macie jakieś swoje pomysły na Toruń, co by tutaj dodać, zmienić?
11: Nie mamy. Więcej kin.
17: Galerię jakąś.
11: Taką dużą, bardzo dużą.
2: Dobra, to w Toruniu nie ma się gdzie bawić, gdzie spędzać czasu wolnego?
11: Jest miasto i w ogóle, ale tak, żeby więcej było.
2: To jeżeli już macie taki pomysł, to gdzie go możecie zgłosić? Czy macie te informacje? Czy miasto was w ogóle słucha?
11: No, wydaje mi się, że nas słucha, ale nie wiem, gdzie to powiedzieć.
2: To być może takie wydarzenie jest ważne. Może dowiecie się w trakcie tego wydarzenia właśnie, jak nawiązać kontakt z miastem?
11: No, pewnie tak.
15: Powróćmy do oficjeli. Tak, na starcie Kongresu Dialogu mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
19: Dlatego przez ostatni rok w ramach Laboratorium Miejskiego prowadziliśmy proces diagnozy miasta dla młodych, po to, żeby znaleźć te tematy, które są najważniejsze dla samych młodych mieszkańców w kontekście ich decyzji o tym, czy zostać w Toruniu, wyjechać i szukać swojego szczęścia w innym mieście. Dlatego przez te dwa dni będziemy rozmawiać o 6 tematach, które sami młodzi nam wskazali, że są dla nich najważniejsze w podejmowaniu decyzji. Zaprosiliśmy do tej rozmowy też środowiska, organizacji sportowych, organizacji pozarządowych i coś, co dla nas jest bardzo ważnym domknięciem tego kongresu, bo chcielibyśmy też w taki sposób myśleć o zmienianiu Torunia, czyli spotkanie z Timem Gillem, brytyjskim specjalistą od projektowania przestrzeni atrakcyjnych, bezpiecznych i rozwijających dzieci i młodzież, a co za tym idzie, dobrych dla wszystkich mieszkańców, dobrych dla rodzin i dobrych do zmieniania miasta. Więc mamy długą rozmowę z młodymi mieszkańcami na tematy, które sami oni nam wskazali, że powinniśmy podjąć w tej dyskusji jako miasto. I z drugiej strony dużą debatę o tym, w jaki sposób Toruń może stawać się miastem przyjaznym dzieciom i młodzieży, czyli coś, co się fantastycznie wpisuje w 5 lat już starań Torunia, które podsumowane było uzyskaniem tytułu miasta przyjaznego dzieciom UNICEF. I te dwa tematy, miasta dla młodych i miasta przyjaznego dzieciom, właśnie w ten sposób chcemy połączyć i pokazać, że one doskonale wpisują się w to, żeby tworzyć po prostu komfortowe, wygodne, przyjazne miasto, które też bardzo mocno jest wskazane jako nasz główny cel, jako nasza główna wizja w projekcie strategii rozwoju miasta do i po 2035 roku.
15: Podczas Kongresu Dialogu nie tylko hipotetyzowano i wróżono przyszłość Torunia, ale padały też konkrety na temat jego teraźniejszości. A jednym z nich była inauguracja projektu Wybieram Toruń. Zapowiadano go już kilka miesięcy temu, a teraz pomysł wystartował. Przybliża go Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
20: Dzisiaj inaugurujemy projekt Wybieram Toruń. Systemowy program, bo zakontraktowany przez gminę miasta Toruń, zainicjowany przez pana prezydenta na najbliższe 3 lata. To jest taki okres, w którym będziemy jakby stymulować i wspierać młodych ludzi w realizacji ich pomysłów, w tej fazy takiej kreacji, po prototypowanie, ale też przez bezpieczne przetestowanie na rynku. Projekt nie tylko systemowy, ale przede wszystkim holistyczny, który w jakiś sposób zapewnia pewne kompleksowe wsparcie o tej fazy właśnie tworzenia pomysłu, po wprowadzenia go na rynek. Za to będziemy odpowiadać, żeby w jakiś sposób ci młodzi ludzie, którzy chcą stworzyć swoje miejsce pracy, tworzyć fajną inicjatywę jakby w Toruniu, tworzyć innowacyjne podmioty gospodarcze, miały przestrzeń i możliwość, i miasto dzięki temu programowi taką przestrzeń daje. W maju podpisaliśmy umowę z panem prezydentem. Dzisiaj mówimy, że to jest ten moment, w którym możecie się zgłaszać. Jesteśmy gotowi, żeby ten projekt i program jakby uruchomić. Ale chciałbym jeszcze mocno podkreślić, że projekt to bardzo mocna inwestycja, która inwestuje w młode talenty i w młodych Torunian i Torunianki. Program rynkowo dla jednej osoby to jest blisko 70 tysięcy złotych wsparcia, więc jakby w skali 100 osób, które dzisiaj jesteśmy umówieni z panem prezydentem jakby na stworzenie takiego programu, to jest inwestycja blisko 7 milionów złotych w młode talenty Torunia. To jest program, który jest dzisiaj czymś wyjątkowym w naszym mieście, ale myślę, że pozwolę sobie też użyć takiego sformułowania w tej części Polski, ponieważ takiego programu w naszym regionie nie ma. Toruń jest jakby takim liderem w tym zakresie. Myślę, że to jest bardzo ważne. 7 milionów złotych inwestycja w tego typu projekty i w młodzież, to jest jakby bardzo ważne. Natomiast to, co chciałbym też bardzo mocno podkreślić, to od maja, jak podpisaliśmy umowę, bardzo mocno pracowaliśmy na to, żeby zaangażować lokalny biznes, środowisko lokalnych firm właśnie po to, żeby to odpowiedzialność za zatrzymanie tych talentów wzięli również wspólnie z miastem i z moją fundacją jakby do... żebyśmy wspólnie jakby ten temat jakby pociągnęli. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ten projekt rośnie w ramach jakby tego wsparcia, rośnie o 50%. Jesteśmy w stanie przy wsparciu partnerów. Na evencie chcemy ich pokazać, docenić, ale też pokazać jakby te firmy. Jesteśmy w stanie jakby zwiększyć skalę projektu do 150 osób, więc można powiedzieć, że dzisiaj Toruń inwestuje blisko 10 milionów złotych w młode talenty.
15: A co o programie Wybieram Toruń mówi dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu Łukasz Szarszewski?
21: To jest inwestycja naszej społeczności samorządowej w naszą przyszłość, w nasze dzieciaki, ludzi młodych, absolwentów szkół i uczelni, ale także ludzi starszych, bo ten program będzie dedykowany szerokiej grupie odbiorców. Jestem przekonany, że przyjmie się na rynku, jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników, a także duże zainteresowanie ze strony biznesu. Ale nie będziemy spoczywać na laurach, będziemy ogłaszać kolejne projekty. Jednym z nich jest taki mini projekt Ekstrapraca, który też za chwileczkę będzie przez nas zainaugurowany. Będzie Toruński Most Kariery, tak bardzo potrzebny na styku współpracy szkół i biznesu, tak żeby pokazywać jasną ścieżkę rozwoju ludziom młodym tutaj u nas w mieście w Toruniu, bo musimy mierzyć się z demografią, miejsca pracy w Toruniu muszą być atrakcyjne dla ludzi młodych i dobrze płatne. Do tego dążymy dzięki różnym działaniom. Myślę, że nasze kontakty z dużym biznesem są tak dobre, jak nie były do tej pory. Myślę, że to da nam spory handicap do tego, żeby w Toruniu w najbliższej przyszłości, między innymi w strefie inwestycyjnej Toruń Zachód, która jest dedykowana takim inwestycjom. Pojawiały się ciekawe firmy, nie tylko te lokalne, ale zewnętrzne, o co nam bardzo chodzi.
15: Są też już pierwsi przedsiębiorcy zdecydowani na udział w projekcie Wybieram Toruń, choć nie zdradzają jeszcze szczegółów. Być może chronią swój genialny pomysł.
0: Chcemy skorzystać z tego programu Wybieram Toruń, między innymi dlatego, że jest to też w pewnym sensie taki tutorial, bo oczywiście jak wchodzi się w biznes, no to wiąże się to oczywiście z kosztami, z inwestycją, którą trzeba wyłożyć na dany pomysł, na dany biznes, a właśnie dzięki temu programowi tak naprawdę te koszty się minimalizują i też możemy sprawdzić, czy faktycznie ten pomysł ma rację bytu i oczywiście w najgorszym scenariuszu, że nie wypali, to tak naprawdę nie jesteśmy aż tak mocno stratni, bo też sam program trwa 6 miesięcy, więc myślę, że to jest optymalna długość czasu, żeby oczywiście sprawdzić się. No i też oczywiście w ramach projektu mamy zapewnioną kwestię, tak jak oczywiście jest napisane na stronie, tak, czyli kwestie prawne, w kwestiach podatkowych, w kwestiach takiego wsparcia od różnych podmiotów, które działają w Toruniu, między innymi na stronie oczywiście jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, który też oczywiście też będzie wsparciem w postaci chociażby pozyskiwania finansowań, czy inne firmy, które zajmują się stricte usługami podatkowymi, czy takimi oczywiście wspierającymi firmy.
18: Jeśli chodzi o taki wspólny biznes, no to tak, to na pewno jest to pierwszy biznes. Jest to branża usługowa. Na razie więcej szczegółów nie chcemy zdradzać. Dopiero jak zaczniemy, dostaniemy się, no to wtedy oficjalnie otworzymy się i powiemy, co to za projekt. Na pewno myśleliśmy nad tym długo. To nie jest tak, że nagle zauważyliśmy i idziemy bez niczego. Długo pracowaliśmy nad tym projektem, żeby sprawdzić, czy ma sens, dzięki czemu, co może też nam ten fundusz dać i jak nas może wesprzeć. Jak zauważyliśmy, że prezydent właśnie rusza z tym programem, to wtedy też nasze takie moce się połączyły, no i zaczęliśmy dużo nad tym pracować. No i doczekaliśmy się w końcu otwarcia programu i będziemy działać.
15: Wszystkim uczestnikom programu Wybieram Toruń życzę oczywiście powodzenia i dużo pomyślności w rzeczywistości rynkowej. Każdy udany biznes to przecież dobra wiadomość dla naszego miasta. Więcej o samym programie można przeczytać na stronie Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: W Toruniu może zapanować bezkrólewie, a format, z którego jeszcze nie tak dawno byliśmy dumni, teraz jest niczym gorący ziemniak, którego nie ma do kogo odrzucić. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się kwestii wyborów do rad okręgów, które najprawdopodobniej nie odbędą się w zakładanym terminie i w sumie nie wiadomo kiedy i jak dokładnie w ogóle się odbędą. Będzie też o pewnej ciekawej nowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, ale dziś pierwszeństwo mają rady okręgów. No i jak to tu wszystko streścić? Otóż w lipcu tego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zasad powoływania rad okręgów. Wprowadzała ona kilka nowości, między innymi konieczność głosowania przez internet, czy też całkowicie nową radę nazwaną Wrzosy Wschód, obejmującą w rzeczywistości osiedle od lat nazywane zwyczajowo osiedlem Jar. I tu wojewoda Michał Sztybel dostrzegł możliwe naruszenie prawa, bo miasto nie skonsultowało z mieszkańcami nazwy okręgu Wrzosy Wschód, a kwestia głosowania elektronicznego miałaby być niezgodna z konstytucyjną zasadą równości oraz zasadą równości wyborów wynikającą z kodeksu wyborczego. Wojewoda zatem unieważnił uchwałę przyjętą w lipcu, a tak swoją decyzję komentował zapytany przeze mnie o sprawę pod koniec sierpnia.
1: Tak, no nadzór wojewody nad uchwałami polega na tym, że weryfikujemy zgodność z prawem wszystkich uchwał podejmowanych w województwie. Są to tysiące uchwał i no, prawnicy moi dopatrzyli się, że tak powiem, uwag na tyle istotnych, że uchwała musiała zostać unieważniona. Rada Miasta Torunia ma prawo oczywiście skorzystać z prawa odwołania do sądu administracyjnego lub uchwalić nową uchwałę ze zmianami, więc jest to naturalna, zwykła procedura. Proszę się tutaj niczego szczególnego nie doszukiwać. Takich uchwał w ramach nadzoru unieważniamy no, dużo. Niestety cały czas, ale ma to charakter tylko i wyłącznie prawny.
15: Nie ma uchwały, za chwilę nie będzie też rad okręgów, bo dobiegną końca ich kadencje. Zresztą jednej rzecz można już nie ma, bo wszyscy członkowie Rady Okręgu Staromiejskie podali się do dymisji. Nie ma też, jak się okazuje, nowej uchwały w sprawie powoływania rad okręgów, bo tę przyjętą anulował wojewoda. Co to oznacza? To pytanie zadałem Marcinowi Łowickiemu, przewodniczącemu Rady Okręgu Wrzosy.
18: No, 24 jest sesja Rady Miasta. 10 października kończy się kadencja, także będzie pusto przez moment. Chyba, że Rada Miasta podejmie jakieś inne działania, które też by były wątpliwe, bo przedłużenie kadencji Rad Okręgów to też by budziły wątpliwości prawne. Więc albo miasto złamie prawo i przedłuży kadencję, bo jako Rady Okręgów jesteśmy wybierani na konkretną kadencję. I nawet Rzecznik Praw Obywatelskich mówił, że no nie ma przedłużania czy skracania tych kadencji, więc albo miasto podejmie decyzję i znowu w jakiś sposób złamie te prawo, albo, tak powiem, zostawi, nazwijmy to, bezkrólewie w tych okręgach i podejmie szybko pracę nad zmianą tych zapisów, które budzą tutaj kontrowersje.
15: Co ważne, jeszcze przed przyjęciem przez Radę Miasta lipcowej uchwały zgłaszane były uwagi dotyczące zapisów w projekcie. Już wtedy wskazywano, że mogą być one niezgodne z prawem i narazić miasto na zamieszanie. Dlaczego postanowiono zignorować te ostrzeżenia? O to zapytałem przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Walkusza. Uwaga, postanowiłem nie montować naszej krótkiej rozmowy, bo być może ktoś stwierdzi, że dłuższe momenty zastanowienia mogą coś oznaczać.
4: Tak, dzisiaj znaleźliśmy się rzeczywiście w mało komfortowej sytuacji, bo po długich pracach Komisji do Spraw Zmian Rad Okręgów rzeczywiście na Radzie Miasta stanął projekt, który był właściwie emanacją pragnień i oczekiwań członków Rad Okręgów i on rzeczywiście był długo dyskutowany. My na Radzie Lipcowej w drugim czytaniu przyjęliśmy projekt dotyczący zmian funkcjonowania Rad Okręgów. No i niestety ku naszemu zaskoczeniu tak naprawdę, ale też no, musimy być w tym wszystkim szczerzy, projekt został zaskarżony przez kilka podmiotów, co najmniej dwa z tego, co ja zdiagnozowałem. I to tak naprawdę oznacza, że dzisiaj jesteśmy po tym, jak wojewoda tą uchwałę uchylił, właściwie no niestety wracamy do punktu wyjścia. O tyle jest sytuacja trudna, że kończą się kadencje Rad Okręgów i tak naprawdę dzisiaj musimy podjąć szybkie decyzje dotyczące tego, co dalej, bo ja nie ukrywam, że ja będę chciał dyskutować z prezydentem i z konwentem już w przyszłym tygodniu o tym, czy organizujemy wybory, które musimy zorganizować w myśl tych starych przepisów, czy jednak próbujemy szybko się porozumieć i dokonać w jakim zakresie zmian, które będą się wiązały właśnie z tym trybem wyborczym i z funkcjonowaniem Rad Okręgów, no, które byłyby akceptowalne dla wszystkich, a przede wszystkim dla organu nadzoru, no, żebyśmy nie mieli tej sytuacji, którą mieliśmy teraz, więc myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli zaproponować jakieś rozwiązania, które na pewno też będziemy chcieli skonsultować z Radami Okręgów jeszcze, no bo dzisiaj jesteśmy w takiej, myślę, wspólnej odpowiedzialności dotyczącej tego, jak, w jakim trybie te Rady Okręgów będziemy wybierali, bo to tak naprawdę jest pierwsze wyzwanie.
2: Możliwa jest sesja nadzwyczajna, żeby się wyrobić?
4: Sesja nadzwyczajna zawsze jest możliwa. Jak będzie tylko taka potrzeba, to będziemy takową sesję zwoływać, natomiast w tym wypadku ja na dzisiaj no, nie diagnozuję tej potrzeby, bo mamy sesję zwyczajną już 24 września. No, a tak jak powiedziałem, ja chciałbym spróbować te rozwiązania, jeżeli w ogóle będziemy chcieli je wdrożyć, no przede wszystkim uzgodnić na poziomie Rady, Prezydenta i Rad Okręgów, no żeby nie powtórzyła się sytuacja, że kolejna uchwała będzie zaskarżana, bo to zawsze niesie ryzyko jej uchylenia, więc ja wolałbym, żebyśmy znaleźli tutaj formułę porozumienia.
2: To ostatnia kwestia, no bo wcześniej, kiedy były podejmowane decyzje w zmianie regulaminu, zmianie zasad, to już pojawiały wtedy się głosy, że coś może być nie tak, a więc można to było przewidzieć?
5: No, w ocenie radnych, którzy jednak sporą większością przyjęli te rozwiązania, w ocenie prawników, również urzędu, staliśmy na gruncie tego, że ta propozycja, tak jak mówię, która była emanacją również oczekiwań toruńskich rad okręgów, gdzie rozwiązania były zaczerpnięte z kilku innych miast, wydawała się propozycją, która nie powinna budzić zastrzeżeń. Natomiast no, dzisiaj no, okazało się, że niestety część organów nadzoru wojewodów uważa, że wybory powszechne w żadnym wypadku nie powinny odbywać się w sposób elektroniczny, bo to tak naprawdę chyba to był ten taki zarzut główny, bo tam było też przywołanie konstytucji i tak dalej. No i to pokazuje, że no, na dzisiaj prawnicy wojewody, nie tylko naszego, jak się okazuje, stoją na gruncie takim, że niestety wybory elektroniczne są w systemie naszym nieakceptowalne.
2: Czyli bez względu na to, co się stanie, to i tak przydałoby się trochę światła tutaj wpuścić i trochę rozjaśnić te zawiłości prawne.
5: Bez wątpienia, natomiast tak jak mówię, będziemy dyskutować w przyszłym tygodniu, żeby znaleźć jakieś wspólne uzgodnienie, które z jednej strony będzie wychodziło naprzeciw radom, oczekiwaniom rad okręgu, a z drugiej strony no nie będzie jakimś takim radykalnym rozwiązaniem, które będzie budziło niepotrzebne emocje, bo rady okręgów bez wątpienia są potrzebne.
2: Dziękuję.
5: To ja dziękuję.
15: Zatem wiemy, że nic nie wiemy. Czy Rada Miasta szybko podejmie nową uchwałę w sprawie rad okręgów, a może wybory odbędą się po staremu. Ale wtedy nie powstaną nowe rady. Sprawie będę się przyglądać i z pewnością do niej wrócę, bo choć zdania na temat rad okręgów i ich rzeczywistego wpływu na politykę miasta są różne, to koniec końców chyba lepiej jest je mieć niż nie mieć. Zmieniamy temat. Teraz zaproszę do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przedstawiono szczegóły dotyczące nowego ośrodka utworzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przy współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi o Interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie. Nikt przecież nie zaprzeczy, że technologia coraz bardziej wpływa na nasze życie i relacje społeczne. O szczegółach projektu i prowadzonych już badaniach mówi prorektor dr habilitowany Radosław Sojak, profesor UMK.
6: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie. Bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy. My tego nie mamy jako państwo. W związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej. No i to jest badanie z kolei, które jest przeprowadzane w trybie porównawczym w skali całego świata. Jest 7 państw od Indii po Wielką Brytanię, gdzie przeprowadzany jest ten sam kwestionariusz, ten sam rodzaj badania ilościowego na osobach związanych z różnymi kościołami i sprawdzamy, jak to się układa w zależności od wyznań, w zależności od kraju pochodzenia, jakie problemy są postrzegane w których kongregacjach jako kluczowe, jeżeli chodzi o relacje między wiarą a nauką. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne i chodziłoby o to, żeby je zebrać, ale też, żeby spróbować odpowiedzieć na pewne pytania o charakterze lokalnym.
15: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
7: Porozumienie dotyczące Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii jest ważne przede wszystkim dlatego, że próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii i przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie, natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
15: Pierwsze wyniki prowadzonych w Centrum Ekspertyz mamy poznać na początku przyszłego roku, a dodam, że o sprawie informuję ze względu na podpisany właśnie list intencyjny. Na jego mocy województwo ma współpracować z UMK i wspierać działanie Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że jednym z badanych zagadnień będzie niestety obecne i niebezpieczne zjawisko hejtu.
8: Wiemy, że szkodliwe skutki hejtu w internecie ma również oddziaływanie w innych obszarach, bo w życiu publicznym, społecznym, dla dorosłych, w polityce. Wszędzie tam, gdzie chcemy budować harmonijne relacje, dobre relacje między ludźmi, więc hejt jest czymś strasznym. Kłamstwo zawsze jest czymś złym, nieważne czy w internecie, czy w jakimś innym miejscu, a internet jest po prostu bezkarny. Brak regulacji w tym zakresie prawnych chociażby sprawia, iż trzeba po prostu prowadzić takie badania z jednej strony naukowe, wdrażać je w życie. Są naukowcy, którzy podejmują tę pracę. Będą na pewno wzmocnione od chwili dzisiejszego podpisania właśnie listu intencyjnego, bo dodatkowe środki przeznaczymy na jego funkcjonowanie i konkretne projekty badawcze, które będą miały charakter wdrożeniowy, bo to jest klasyczny przykład badań, które mają zastosowanie w praktyce, więc nie tylko badania naukowe w zakresie nauk przyrodniczych, ale również humanistycznych będą realizowane w ramach tego programu.
15: List intencyjny między województwem kujawsko-pomorskim a UMK dotyczący Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie będzie obowiązywać przez 5 lat.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: Hej, czy wspominałem już, że jestem wybitnym tancerzem, ale tylko w kuchni i w sklepach. Na parkiecie raczej się nie pojawiam, bo w tańczeniu paradoksalnie przeszkadza mi muzyka. Wiem za to, gdzie tańczą, śpiewają i grają doskonale i właśnie do takiego miejsca was zaproszę, a ruszymy w rytmie argentyńskiego tanga. A może bardziej toruńskiego tanga? Gustaw Nowak, cześć. Zajrzyjmy do Teatru Muzycznego, gdzie wystawiany jest spektakl Kelnerskie Tango. To propozycja inspirowana lokalną historią i prawdziwymi lokalami działającymi w naszym mieście przed przeszło wiekiem. Wszystkiemu towarzyszy muzyka na żywo, a w warstwie wykonawczej, do czego Teatr Muzyczny zdążył nas przyzwyczaić, absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Za chwilę przyjrzymy się dokładniej fabule, postaciom, tańcowi i dawnemu Toruniowi inspirującemu współczesnych twórców. Na wstępie jednak warto zwrócić uwagę, że to nie pierwszy spektakl wystawiany w Pałacu Dąbskich, osadzony właśnie w naszym mieście lub w regionie. Jak doszło do powstania Kelnerskiego Tanga i dlaczego warto stawiać na rodzime historie? O tym mówi dyrektorka Teatru Muzycznego Anna Wołek.
22: Tak jak już wielokrotnie mówiłam, bo wiele osób mnie pyta, nawet zaczepia mnie na ulicy, że co to ma być? Otóż właściwie zaczęło się od książki Knajpiane Historie, książki pani Katarzyny Klucz, która leżała na wystawie księgarni na ulicy Szerokiej. Szłam tamtędy razem z Kubą Przebindowskim i mówię do niego: słuchaj Kuba, może warto byłoby opowiedzieć coś o tych toruńskich knajpach, skoro została wydana taka gruba książka, to znaczy, że tam coś jest. I rzeczywiście każdy z nas kupił sobie po egzemplarzu, każdy z nas przejrzał, przeczytał i Kuba napisał swój własny scenariusz, opowieść o miłości, zdradzie, szpiegach i różnych dziwnych historiach, okraszaną oczywiście muzyką i różnymi wspaniałymi piosenkami. No, ale inicjatorką poniekąd tego, że ta opowieść powstała, była ta książka i mała urocza księgarnia toruńska. Uważam, że nie możemy tylko bazować na licencjach światowych, a dlatego, że mamy wspaniałych twórców, librecistów, scenarzystów, pisarzy, którzy też mogą nam swoje własne historie, polskie historie opowiedzieć, co nie znaczy, że nie mamy się wspierać musicalami światowymi. Myślę, że nasz region jest na tyle interesujący i mamy tu tyle interesujących postaci, że warto je przypominać. W naszych planach jest również kolejna już regionalna, nie toruńska, opowieść o wybitnym naukowcu, profesorze Czochralskim, do której się przymierzamy i będzie to też nasza rodzima produkcja. Może świat kupi naszą licencję.
15: Mówiła dyrektorka Teatru Muzycznego Anna Wołek. Pora zatem przyjrzeć się samemu spektaklowi Kelnerskie Tango. Zapraszam.
9: Dla mnie na przykład takim znakomitym punktem odniesienia jest ekranizacja książki, znakomitej książki Henryka Worcla, Zaklęte rewiry. Krzysztof Godlewski, dzień dobry Państwu. Ta wybitna ekranizacja z 1975 roku w reżyserii Janusza Majewskiego. Wydaje mi się, to znaczy ja na przykład jestem warszawiak i te podziały granic zaborczych, one są w takich sytuacjach, przy tekstach, które przenoszą nas w czasie, bardzo widoczne. I Toruń jest tutaj dla mnie zagadką i fenomenalnym odkryciem, to znaczy bardzo pociągającą niwą, właśnie ten Toruń kajzerowski, ten Toruń jeszcze, prawda, z dawnych granic. A punkt odniesienia do książki Worcla wydaje mi się o tyle trafny i do ekranizacji, że no te genialne absolutnie kreacje Romana Wilhelmiego, to właśnie ja gram postać Oberkellnera, więc gdzieś tam no absolutnie nieosiągalny poziom wydaje mi się tych ekranizacji i tych kreacji stworzonych przez panów. Dla nas, no jako dla ludzi jednak już urodzonych z hakiem 100 lat, po wydarzeniach właśnie, które nasza sztuka przedstawia, jest takim łącznikiem, jest punktem odniesienia tego brutalnego świata, wczesnego, raczkującego kapitalizmu, który też de facto przedstawia nam skąd i dlaczego, jaka była geneza ruchów rewolucyjnych, ale oczywiście też z przekąsem, oczywiście z jakimś dowcipem, z jakimś humorem. No jest to bardzo ciekawa przestrzeń, wydaje mi się, dla aktorów, bo jest nieoczywista, a jednocześnie daje nam bardzo szerokie pole właśnie interpretacyjne, poznawcze. No, cóż tu dużo mówić. Czy nam się ta misja powiedzie, to zapraszamy Państwa już w najbliższy piątek i w kolejnych terminach, żeby to zweryfikować.
10: Ja gram postać aktorki Heli Burg, która na każdy możliwy sposób radzi sobie tak, jak potrafi. Julia Turczynowicz-Suszycka występuje w Tanzbudach i nie tylko jako szansonistka, ale także jako dama. Oprócz tego wdaje się w romans z policjantem, ponieważ zostaje zwerbowana do policji, aby sprawdzać właśnie wspomniane wcześniej przez reżysera gastronomiczne lokale, bo o nich też tutaj mowa w końcu Kelnerskie Tango. I moja bohaterka właśnie służy nam do tego, aby poznawać też te lokale. Też występuje w filmach w tym spektaklu, bo to nie jest takie oczywiste, ale ten spektakl posiada również elementy filmowe i w nich właśnie jest poprowadzony głównie wątek mój oraz miłosny wątek Kaparskiego. Mamy takie tango i też mamy Kelnerskie Tango, w którym tańczy dwóch panów, Rafał Szatan i Michał Zacharek. Również efektowne, ale to już zostawiamy na spektakl. Były potrzebne lekcje tutaj podczas prób. Mamy wspaniałą choreografkę Joannę Semeńczuk. Myślę, że to już naprawdę wystarczyło.
12: Wydaje mi się, że nasz spektakl pokazuje szeroki wachlarz tych dawnych czasów. Michał Słomka, bo z jednej strony mamy ten kelnerski świat, który był bardzo schierarchizowany, który był bardzo dynamiczny i wymagający. Z drugiej strony mamy też dużo wątków artystycznych i aktorskich i też ten świat, który też był bardzo skomplikowany i ciężko było wtedy o pracę. Do tego mamy jeszcze policjantów, tak naprawdę cały przekrój całego społeczeństwa i w każdej z tej historii jesteśmy w stanie znaleźć też odrobinę ciepła, humoru, chociaż te czasy były z jednej strony piękne i kolorowe, ale jednak w środku gdzieś dosyć ciężkie i no biedne dla większości społeczeństwa, zwłaszcza dla tych grup, które my tutaj pokazujemy, zmiany, ale naprawdę nie jest to bardzo depresyjna sztuka, wręcz przeciwnie, jest bardzo zabawna, kolorowa i dynamiczna.
3: Tutaj nasz reżyser Kuba Przebindowski czujnym okiem dba o to, żeby znaleźć wiele odnośników do współczesnych sytuacji. To znaczy, historia lubi zataczać koło i trudność bytu i odnalezienia się na rynku pracy tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest aktualna. Czy rodzi się nam swego rodzaju nowy podział klasowy? No, też można by wyciągnąć takie wnioski. Więc nie będzie to tylko archaiczna przestrzeń w świat, którego już nie ma, jakiś niebyt i w nadmuchaną wizję, tylko myślę, że wiele osób na widowni będzie mogło znaleźć bezpośrednie odniesienie do sytuacji, jeśli nie swojej, to swoich dzieci, czy właśnie młodych ludzi wkraczających tak naprawdę w dzisiejszą rzeczywistość rynkową, w dorosłe życie.
2: Ja mam wrażenie, że piękne są nie tylko stroje, nie tylko scenografia, ale też język, który słychać ze sceny, no bo mówicie tym starodawnym polskim i wielu słów już dzisiaj nie używamy, tak?
10: Scenariusz napisał Jakub Przebindowski. Wszystkie dialogi są jego, nawet niektóre piosenki. Sam przyznaję, że stylizował się na przykład na Zapolskiej, na takich klimatach, także to jest tylko czujne oko reżyserskie. I tak, tak, a my się tym posługujemy.
3: Kuba jest mistrzem słowa, to można powiedzieć śmiało. Właśnie zapraszamy również, żebyście Państwo zobaczyli spektakl Ekscentrycy. Również adaptacja jest Kuby. Tutaj słowo jest też znakomitą bazą dla aktora. To znaczy, nam jest dużo łatwiej na dobrym tekście, prawda, bazować, szukać emocji. No, przekonajcie się Państwo sami, zapraszamy.
13: Jakub Przebindowski, reżyser, autor sztuki Kelnerskie Tango. Widząc książkę, która opowiada o historii Torunia przez pocztówki, rzeczywiście wspólnie z panią dyrektor wpadliśmy na taki pomysł, że można by o tym świecie opowiedzieć, ale ta inspiracja stanowiła pewne źródło wiedzy na temat lokali, które tutaj w Toruniu działały, a rzeczywiście przeszłość Torunia pod tym względem jest imponująca. Jak się okazało, w Toruniu były niezwykłe restauracje, kawiarnie, lokale różnej maści, że tak powiem, bardzo dużo też lokali piwnych w typie beer hall i to jakby to rzeczywiście uruchomiło moją wyobraźnię, bo pomyślałem sobie, że to taki świat, który warto przywołać, zwłaszcza, że oprócz tych lokali, w tychże lokalach życie koncentrowało się także wobec estrady. Bardzo dużo było teatrów ogródkowych. W Toruniu działał kabaret, w typie kabaretu francuskiego. Działały takie seanse, bym powiedział, najróżniejsze. To właśnie w kawiarniach. Spirytyści mieli swoje show, gimnastycy mieli swoje show. Były też i pokazy. W Toruniu odbyła się wielka wystawa papug. Proszę sobie wyobrazić, ptaków egzotycznych, która właśnie miała miejsce w jednej z kawiarni w Kafie Nowak. Wszystkie nowości, także związane na przykład z handlem, sprzedaż jakichś niezwykłych precjozów, dywany smeryjskie, wszystko to było prezentowane właśnie tam. I ten świat był na tyle bogaty, że postanowiłem stworzyć opowieść o tym, o takim Toruniu. Jest to, jak podkreślam, opowieść wielowątkowa, muzyczna. No i mam nadzieję, że będzie dla Państwa ciekawe. Też poruszam tutaj temat wejścia kobiet do świata kelnerskiego, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Kobiety w Polsce, pierwsza pani kelnerka, to jest dopiero 1918 rok, po zyskaniu niepodległości. Oficjalnie została zatrudniona kobieta jako w tym charakterze, pani Jadwiga Rogucka, która przekazała ten zawód i ten styl w ogóle kolejnym pokoleniom kelnerek.
16: Eli, za pieniądze nam winna.
23: A mnie co do tego?
16: Ha, no właśnie nie wiem, gdyż z propozycją kursów tańca tutaj uprzejmie występuje. Jean-Paul lekcji tańca udziela, a ja je tłumaczę.
24: Bonjour.
16: Dzień dobry, powiedział.
13: Ja znając trochę zespół, wiedziałem, czego oczekuję i powiem tak, Andrzej Wajda, ale nie chcę tutaj powiedzieć coś bardzo niezwykłego, że praca reżysera opiera się na chłodnej kalkulacji, ale jest w niej moment na natchnienie, to jest chwila, w której dokonuje obsady. I ta rzeczywiście obsada, wspólnie żeśmy coś takiego mieli, wtedy człowiek ma takie spełnienie, że te typy naszych aktorów, aktorek, przypasowuje się do odpowiednich roli, no i jest ciekawie i pięknie, jeśli one rzeczywiście są tymi, które spełniają oczekiwania reżysera czy osoby piszącej. Więc tu się tak udało. Ale rzeczywiście wątków jest sporo. One dotyczą tych głównych rzeczy, czyli tej działalności teatralno-ogródkowo-kabaretowej, sprawy z wejściem w świat kelnerów oraz sprawy w ogóle aktorstwa. My jednak opowiadamy o teatrze i przez pryzmat kawiarni, restauracji.
2: Ale mówimy o tangu. Dlaczego akurat kelnerskie tango?
13: Tango było wtedy bardzo takim tańcem, który jakby wzbudził wielką sensację w Europie. Tango pojawiło się z Argentyny. Argentyny i to był taki czas, kiedy był uważany za taniec zakazany. Na dodatek w swojej pierwotnej wersji był tańczony przez mężczyzn, nie przez parę. I w naszym spektaklu taki wątek będzie również miał miejsce. Tango jako coś, co jest dzikie, nieokiełznane, ale też co jest bardzo motoryczne, silne i stałe, ciągłe. Zawód kelnera to jest zawód, którym człowiek jest, bo jeszcze kelnerstwo mężczyzn, i tu pokazujemy zawód w ogóle i maniery kelnerów, styl, którego już nie ma, bo to był jednak inny czas. I to jest ciężka praca. Kelner, którego tutaj miałem okazję w przerwie spotkać w lokalu w Toruniu, jak mu powiedziałem, że właśnie, o wie pan, ja robię spektakl o kelnerach, tak? On mówi, a jaki tytuł? Ja mówię, kelnerskie tango, zapraszam do teatru muzycznego. On mówi, powiedział do mnie tak, panie, kelnerskie tango to ja mam tu na co dzień. Więc jak się okazuje, drodzy państwo, tytuł jest bardzo adekwatny i współczesny i myślę, że dla kelnerów, ale nie dla, tylko pokazanie kulis i pracy kelnera w różnym kontekście, bo to mamy bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy, będzie tak samo ciekawy, niezależnie czy się ten zawód wykonywało, wykonuje, czy się nigdy go nie wykonywało, ale obecność z nim jest czymś naturalnym. Uniwersalność spektaklu polega na tym, że dotykamy tematów, które są nam bliskie. To, żeby instrumenty mamy te same, różne mamy narzędzia, prawda? Ale dalej potrzebujemy się kochać, być dla siebie tacy lub inni. Dalej rządzą nami bardzo różne namiętności, ale one nie są różne od tego, jakimi namiętnościami rządził się świat i ludzie 100 lat temu, 200 i 300. Ludzie też pragnęli spełniać swoje marzenia, nie udawało im się, byli rozczarowani, sfrustrowani. No, my to dzisiaj nazywamy tak, wtedy nazywało się inaczej, ale no, obecność tych namiętności była, bo po prostu jesteśmy ludźmi. Chciałem pokazać naprawdę bardzo, bardzo różne miejsca i bardzo, bardzo różne lokalizacje, czyli od takich najbardziej high, bym powiedział, lokali, po te, nawet te, które się mieściły tylko, na przykład miały miejsce latem, jak restauracja Leśny Domek, która miała swój po prostu, jak mówi nazwa, ogródek w parkach, na terenach w okolicach terenów zielonych. Także nazwy mnie ciekawiły. Była, drodzy państwo, piwnica Złoczyńców. Brzmi to dziwnie, a był to lokal piwny, do którego wcale nie przychodzili żadni złoczyńcy, a wręcz eleganccy panowie, ale ta przewrotność w tytule sprawiała widocznie im dużą frajdę.
11: Tyba kwaszerowany kamer astrahajski, indyk w maladze.
17: Majonez sandata.
11: No patrz pan, co za cwanie. Jak on nie pyta?
17: Ja.
11: Szajkowski, przystawki gorące. Paszteciki z muszkiem, wolawą z rakami, krokiet z dziczyzną.
17: I forsznak dragomirowski.
11: No patrz pan, co za cholera, no.
15: Do teatru muzycznego i spektaklu Kelnerskie Tango jeszcze wrócimy.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: W teatrze muzycznym można oglądać pewną wyjątkowo toruńską sztukę. Kelnerskie tango to propozycja osadzona właśnie w naszym mieście, tyle że sprzed ponad wieku. Opowiada ona nie tylko o wykwincie ówczesnych restauracji i kawiarni, ale też o przemianach społecznych w dobie raczkującego kapitalizmu. I tak zobaczyć możemy między innymi historię ambitnej kobiety, chcącej zostać pierwszą w mieście kelnerką. Zapraszam do teatru.
19: Ona postanawia takim nowicjuszem w tym temacie. Nazywam się Katarzyna Dmoch. Powiedzieć weto na brak równouprawnienia i sięgnąć po to, co mają mężczyźni na co dzień. Zawalczyć po prostu o swoje prawa, o swoje potrzeby, o lepszą pracę, lepszą przyszłość i pokazać, że niczym, ale to niczym nie jest gorsza. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego ta postać jest tak symboliczna, tak ikoniczna i tak ważna, bo niesie za sobą po prostu ten temat, to po prostu ten głos wszystkich kobiet. Na pewno bardzo jest dla mnie ciekawe i zawsze jest wyzwaniem strój, a mianowicie wszelkiego rodzaju też gorsety, kapelusze i ten rodzaj po prostu ubioru, który jest no, na współczesne czasy taki troszeczkę jakby niewygodny, mówiąc po prostu kolokwialnie, więc chyba to takim było pierwszym elementem, który mnie tak zderzał na poziomie fizycznym ze światem XX wieku, a potem rzeczywiście ten rodzaj transformacji, ponieważ moja bohaterka idzie wabank i skoro dosłownie nie może drzwiami, to wejdzie oknem i zamiast po prostu próbować po swojemu, to postanawia grać w tę samą grę, czyli skoro rzeczywiście nie mogę być kobietą, to wejdę i pokażę to jako mężczyzna, że niczym się nie różnię, więc jakby ona w ten sposób udowadnia, więc to też byłoby takim wyzwaniem znalezienie się już bezpośrednio w tym męskim świecie i funkcjonowanie w nim. Więc to był taki drugi element, bo w pewnym momencie muszę się z tym zderzyć. Więc to było takim drugim wyzwaniem związanym z tymi czasami, bo nagle wskakuję do tego świata.
16: Ja niestety kota w worku nie kupię.
0: Ależ oczywiście! Jean Paul, choć zmęczony, zaraz szpagat zrobi. To człowiek guma! Proszę tylko spojrzeć!
1: Dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan.
20: No i nie po raz pierwszy w Toruniu gościsz. Po raz któryś chyba polubiłeś się z tym miastem, a teraz masz okazję poznać jego historię, chyba piękną historię.
1: Przepiękną historię. I tak, szczerze mówiąc, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. To jest moja trzecia produkcja już w Teatrze Muzycznym, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o sam spektakl, to jak tutaj pięknie wracamy do bardzo ciekawych czasów tego miasta, to tym bardziej nam tutaj jako aktorom jakoś tak umila ten czas prób.
20: No ale stroje piękne, ale pewnie trochę niewygodne, obcisłe.
1: Stroje są o tyle fajne, że są epokowe. Faktycznie nasza Zuza, która jest kostiumografem tutaj, te stroje, te kostiumy nasze tak dobrała i tak pięknie przygotowała, że to jest dla nas w ogóle też ogromny plus na to, że ubierając te wszystkie kostiumy, mamy od razu tą formę. Przenosimy się od razu w czasie. My naprawdę, pomimo tego, że faktycznie one czasami nie są do końca wygodne, to od razu jakby nam pozwalają poczuć ten klimat tamtych lat, więc to jest ogromny plus dla nas też, że wchodząc w ten kostium daje nam to dużo satysfakcji i przyjemności.
20: A jeszcze trzeba w nich tańczyć tak i metaforycznie, i dosłownie.
1: Tak, ale to wiecie, to jest kwestia już tutaj treningu, ćwiczenia, prób i tego, żeby się też trochę do tego przyzwyczaić, że faktycznie może czasami jest trochę mniej wygodnie, ale jest to do przejścia. Ten pomysł cofnięcia się o ponad 100 lat do początków lat 1901, 1905-6. To jest takie fajne, to jest lekcja, nauka tego, co tutaj się działo, jak to tak naprawdę wyglądało, bo Kuba naprawdę przestudiował mnóstwo książek historycznych, jak tak naprawdę to życie tutaj wyglądało, to knajpiane, to restauracyjne, jak Toruń żył wtedy i tak naprawdę jak bardzo aktywnie ludzie chodzili do knajp, jak to centrum tego miasta prosperowało i tak naprawdę podczas prób, jak on nam opowiada, co tutaj się działo, to byliśmy naprawdę w szoku, że Toruń był bardzo aktywnie i prężnie działającym wtedy miastem, więc to jest też taka dla nas naprawdę fajna lekcja historii, że przenosząc się trochę w tych czasach, poznajemy kulturę sprzed ponad 100 lat Torunia, tego miasta, więc naprawdę ogromna przyjemność, a mówiąc już o samym spektaklu, to, że też jest, tak, jest trochę taką formą pisany, w ogóle no, jest bardzo, bardzo, bardzo tak ciekawie, kolorowo pisany ten spektakl, to dla nas jest to ogromna na przyjemność, bo my możemy się tu wcielać w różne postaci. Nie gramy jednej konkretnej postaci przez cały spektakl, tylko tak naprawdę każdy z nas ma możliwość wcielania się w różne postaci i to jest dla nas super też doświadczenie i możliwość taka pobawienia się trochę tymi postaciami. Myślę, że będzie to dla nas naprawdę super przygoda.
11: Krem ze szparagów, pomidorowy krem z vermicellem.
17: Bulion na smaku truflowym.
11: Nie wytrzymam. Panie Obrynie, nie wytrzymam. Nie
17: wytrzymam. Suflet pomarańczowy, tort czekoladowy, Louisiana lody, ananasowe, kawa mrożona.
11: Bezy nadziewanej kremem moerowym z figą, ala na działa!
21: Dzień dobry, Anna Semejczuk, choreograf.
20: Rozmawiamy, no bo w samym tytule spektaklu pojawia się tango, a więc muszę dopytać o to tango. Dlaczego akurat ono, no i jak ono się sprawdza na scenie? Nie tylko jako forma po prostu taneczna, ale też jako forma pewnie mówienia o czymś.
21: Dlaczego tango, to chyba trzeba zapytać reżysera, bo on w sumie wymyślił pewnie ten tytuł i cały spektakl napisał, scenariusz. A tango dla mnie, jeśli chodzi o użycie go w spektaklu, tango ma taką piękną temperaturę między partnerami, więc tutaj można dużo opowiedzieć ruchem, o emocjach pomiędzy ludźmi, więc w tym spektaklu się super sprawdza. Ja uwielbiam akurat ten styl i dla aktorów, ponieważ to jest wyjątkowe też, że to tańczą aktorzy, nie tancerze, więc jest to takie piękne doświadczenie, bo oni też mogą połączyć swoje umiejętności techniczne, taneczne, z tym, z wyrazowością i właśnie z takim przekazem.
20: Z reżyserem już rozmawiałem i on zwrócił uwagę na fakt, że kiedyś tango było tańczone przez dwóch mężczyzn. Czy rzeczywiście tango może zatem opowiadać o tych przemianach również społecznych?
21: Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej.
20: A jak wyglądała praca z aktorami, aktorkami, z zespołem aktorskim? Zdolni uczniowie?
21: Jak najbardziej, tym bardziej, że w tym składzie też są moi uczniowie, bo się zetknęliśmy już kiedyś w szkole. Także ekipa jest wspaniała.

0: Teatrze Muzycznym.
1: Ja jestem zadowolona i ja to widzę. Mam nadzieję, że widzowie również.
2: Warto rzucić na ten taniec okiem osobiście, a przypomnę, że spektakl Kelnerskie Tango jest wystawiany w Teatrze Muzycznym, czyli w Pałacu Dąbskich. Zmieniamy temat. Toruń i Chełmno będą wspólnie świętować, a mają co? Bo zbliża się 800. rocznica lokacji obu tych miast. O wspólnych zamierzeniach powiedziano przy okazji podpisania listu intencyjnego. Na wstępie na antenę zapraszam burmistrza Chełmna, Mariusza Kędzierskiego.
3: No my od 1233 roku jesteśmy związani tym właśnie aktem lokacyjnym, a świętować będziemy na różnych płaszczyznach, od naukowej po biesiadną. No chcemy, żeby każdy mógł wybrać sobie coś, co go interesuje. Ziemia chełmińska, prawo chełmińskie. No niech Toruniowi też coś skapnie ze splendoru Chełmna, ziemi chełmińskiej. A tak już na poważnie, jeden dzień, jeden akt lokacyjny, jedno wydarzenie. Dziwnym byłoby, żebyśmy robili to osobno. Tym bardziej, że my generalnie lubimy Toruń. Pomysły się kształtują. Dziś podpisujemy list intencyjny. Mamy ogólny zarys, dlatego mówiłem o sferze naukowej, o powstaniu jakiegoś tam dzieła, które wreszcie to sklasyfikuje, te nasze wspólne poczynania. Ale myślimy też o tym, żeby były imprezy kulturalne. Ja na przykład, moim marzeniem jest, żeby ten cały rynek i ulica Grudziądzka była obstawiona stołami, kiełbasa, bigos. Ja wiem, że to jest trochę takie niefajne, że takie proste, zwykłe, ale myślę, że coś takiego też powinno być.
2: Warto przytoczyć jeszcze kilka faktów historycznych, a poproszę o to profesora Krzysztofa Mikulskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4: To nawet jest taka rzadkość w historii lokacji miast, że dwa miasta dostały ten sam przywilej lokacyjny w tym samym miejscu, wystawione przez tych samych właściwie wystawców. No i w związku z tym są to dwa miasta równie stare. Niedługo będą obchodziły swoje 800 lat. No wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. No jeżeli dostały ten przywilej razem, to muszą też święto odbyć razem. To wydaje mi się jak najbardziej naturalne. Poza tym jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, bo oba te miasta otrzymały swój przywilej lokacyjny na nowym prawie. Prawie, które było opracowane na podstawie już istniejących praw lubeckiego, flamandzkiego, magdeburskiego, ale było zdecydowanie korzystniejsze dla mieszkańców. Dawało im znacznie większy samorząd, samodzielność ekonomiczną, więc to też jest 800 lat prawa chełmińskiego, które później było wielokrotnie powielane i na tym prawie założonych zostało no ponad 200, nie powiem dokładnie, ale ponad zdecydowanie 200 miast na terenie no, dzisiejszej Warmii i Mazur, ale na terenie Kujaw, Mazowsza, Litwy, więc jest to niewątpliwie no, święto też miast. Poza tym pamiętajmy, Toruń i Chełmno są najstarszymi miastami lokowanymi nad Wisłą.
2: Co ciekawe, wspólne świętowanie ma potrwać nie rok, a aż 3 lata, mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Ten schemat i w ogóle przygotowania do obchodów 800-lecia jest bardzo skomplikowany, tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę. Po pierwsze, i to jest chyba mądrość wszystkich, którzy zdecydowali albo podsunęli nam, samorządowcom, propozycję, żeby obchody 800-lecia obchodzić wspólnie z Chełmnem. To jest podwójna lokacja, bo nasze miasta są zorganizowane i posadowione zgodnie z dekretem na podstawie prawa chełmińskiego i te lokacje uzyskaliśmy między innymi jednocześnie, ale na prawie chełmińskim. Stąd też dzisiejsza obecność tutaj na rynku staromiejskim przed chełmińskim ratuszem. Wszyscy partnerzy i samorządowi, inni instytucjonalni, bo tu mamy i samorządy powiatowe, i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, no oczywiście i organy na razie wykonawcze, i Chełmna, pan burmistrz, i Torunia, moja osoba, zgodziliśmy się co do tego, że wspólnie należy podejść do organizacji przygotowań do obchodów 800-lecia obu miast, a do tego i za sprawą przede wszystkim środowisk akademickich, bo inicjatywa ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i profesorów Mikulskiego, Rozenkowskiego, no i oczywiście profesor Zieliński po stronie Chełmna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. No, to wszystko zdaje się zgrywać symultanicznie i ja uważam, że będziemy chcieli obchodzić 3 lata pod rząd, nasz jubileusz, bo mamy historyczne daty od 1231 do 1933 roku. Historia lokacji obu miast w ich pierwotnych grodach, Starym Toruniu i Starogrodziu tutaj w Chełmnie się zaczęła, więc przed nami naprawdę bardzo intensywne lata przygotowań. Chcemy przede wszystkim

0: żeby 800-lecie obu miast i w zasadzie również to postrzeganie przez pryzmat 800-lecia znaczenia prawa chełmińskiego, na bazie którego zostało zlokowanych ponad 200 innych miejscowości w naszym kraju, no były również obchodami ogólnopolskimi i będziemy również zwracać się do wszystkich organów państwowych o to, żeby 800-lecie tych obu miast i prawa chełmińskiego uwzględnić w latach kalendarzowych i żeby to miało godne miejsce również w obchodach państwowych od 2031 do 33 roku. Dzisiaj kwitujemy bardzo ważną rzecz, to formuła współpracy, list intencyjny sankcjonujący powstanie Rady Programowej Obchodów. No i ruszamy z pracami już bardzo konkretnie, myśmy wszystko przygotowywali, to co dzisiaj widać, powiedzmy podział kompetencji, zaproszenie, bo mamy również tutaj diecezję toruńską, ekscelencję biskupa i wszystkie władze samorządowe, wszystkich szczebli, oba uniwersytety. Podział kompetencji był przygotowywany i rozmowy wewnętrzne już od lutego tego roku, a dzisiaj będziemy już w zasadzie finalizować ten preetap od podpisania listu intencyjnego w bardzo ciekawych okolicznościach i otoczeniu tutaj w Chełmie. No będziemy liczyli taką codzienną pracę przygotowawczą.
1: Obchody jubileuszu 800-lecia lokacji Chełmna i Torunia mają potrwać od 2031 do 2033 roku. Nieraz zdążymy zatem zaśpiewać 1000 lat.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy's znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Będą wielkie przeobrażenia w komunikacji miejskiej. To trudna zmiana, mówią władze miasta, ale zmiana wyczekiwana. Nad opracowaniem nowego modelu przez długi czas pracowali specjaliści z wrocławskiej firmy Trako, a ja przybliżę to, co czeka nas już wkrótce. Gustaw Nowak, zapraszam. Zerknijmy na tę rewolucję. Jej szczegóły przybliżono na konferencji prasowej, którą streszczę już teraz, a zaczniemy od konkretów. Te przedstawi Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która, jak wspomniałem, opracowała nowy model komunikacji miejskiej dla Torunia. Dodam jeszcze od razu na początku, że zmiany mają wejść w życie od 1 marca 2027 roku.
9: Wypracowaliśmy pakiet zamierzeń, które miały zmierzać do tego, aby przemieszczanie się toruńską komunikacją miejską odbywało się wygodniej, aby autobusy i tramwaje poruszały się częściej i żeby też można było po mieście z wykorzystaniem MZK przemieszczać się szybciej. Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. Co więcej, 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. Oprócz linii kursujących co kwadrans, sporo linii to będą linie kursujące regularnie w godzinach szczytowych i nie tylko co około 30 minut. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. I tak prawdę powiedziawszy, na tych najważniejszych trasach w mieście, w godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut, chcąc dostać się do centrum.
8: Najczęściej, bo co 7,5 minuty w trakcie szczytu będzie jeździć linia numer 26. Również lepiej ma być skomunikowany dworzec główny, choć co ważne, autobusy przestaną jeździć ulicą Kujawską. Wszystkie połączenia z dworcem będą odbywać się jakby na jego tyłach od ulicy Podgórskiej. A to trochę dziwne, jak teraz myślę, bo na dworcu mamy ruchome schody od strony ulicy Kujawskiej właśnie. Piesi, zdaje się, będą zatem skazani na wchodzenie po schodach o własnych siłach. Od strony Podgórskiej jest co prawda jeszcze winda, ale od wielu miesięcy pozostaje ona nieczynna. No nic, będę jeszcze o te kwestie dopytywać. Póki co powróćmy do pana Tomasza Szelukowskiego z firmy Trako, który zwraca uwagę, że częściej w godzinach szczytu będą jeździć zarówno tramwaje, jak i autobusy.
9: Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Koniuchy i przez Przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z Przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5, 8, 9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Dlatego, że specyfiką toruńskiej komunikacji miejskiej jest układ sieci torowej tramwajów, która to nie dociera do wszystkich najważniejszych osiedli mieszkaniowych w mieście. I to sprawia, że na niektórych przystankach w mieście ten udział ruchu komunikacji autobusowej jest nadzwyczajnie wysoki. Proszę sobie wyobrazić, że poza centrum miasta najbardziej popularne przystanki to są te, z których jeżdżą tylko autobusy, którymi są chociażby przystanki na Rubinkowie, takie jak Manhattan czy Rubinkowo Centrum. I z tego tytułu chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych.
8: Ma być też szybciej, a to między innymi dzięki całkowitej nowości, dwóm autobusowym liniom ekspresowym, nazwanym X30 i X44. Trochę jak nowoczesny smartfon czy ultraskuteczna maszynka do golenia.
9: Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawy i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego. Za tymi dwiema nowymi liniami, które się pojawią na ulicach Torunia w godzinach szczytowych, przełoży się wprost skrócenie czasu przejazdu. Na tych trasach, na których to pojawią się te nowe linie, a to będą linie, które nie zastąpią istniejących linii, one będą nową, fajną alternatywą przy przemieszczaniu się. One pozwolą dotrzeć do celu podróży w krótszym czasie, co sprawi, że średnio na tych trasach, które one będą zapewniać, czas przejazdu skróci się o 13 minut, czyli o około 40% względem tego, co ma miejsce dzisiaj. Przykładowo z parkingu Rubinkowo Park and Ride do Placu Świętej Katarzyny dzięki linii X30 czas przejazdu skróci się z 26 do 11 minut.
8: Ważne pozostaną węzły przesiadkowe, spośród których głównym ma być ten przy Alei Solidarności.
9: Do tego węzła będzie można dojechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. W zasadzie do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Lepiej będzie skomunikowany również Dworzec Główny i sieć tych trzech staromiejskich węzłów przesiadkowych okraszać będą cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni przy Galerii Kopernikus.
8: Według zamierzeń łatwiejszy dojazd mamy uzyskać też m.in. do kampusu UMK, szpitali czy galerii handlowych. Wróćmy jeszcze do węzła na Alei Solidarności, bo tu czekają nas pewne zmiany.
9: To duże zagęszczenie autobusów i tramwajów sprawia, iż ten przejazd przez Aleję Solidarności jest obecnie czasami wydłużony, jeśli się te autobusy i tramwaje kumulują i zjeżdżają zdają w podobnym czasie. W związku z czym przeredefiniowaliśmy proponowaną obsługę okolic Starego Miasta, przekładając część linii z tego przystanku na przystanki na wałach Sikorskiego, w tym i również na nowy przystanek przy Teatrze Autobusowy, co sprawi, iż liczba autobusów i tramwajów w godzinach szczytowych tutaj na Alei Solidarności zmniejszy się o 20%.
8: Niektóre przesiadki będą pewnie zatem nieco uciążliwe, bo będzie trzeba przebić się przez pasy i światła, ale ma to odciążyć wąskie gardło i poprawić płynność całego systemu. Ze zmianami można szczegółowo zapoznać się oczywiście na miejskiej stronie internetowej, ale na rozkłady jazdy jeszcze zaczekamy, podkreśla Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
10: Gdzieś na początku listopada będziemy już mieli gotowe rozkłady jazdy, a rozkłady jazdy to nie tylko jakby samo ich opracowanie, ale również jakby zbadanie generatorów ruchu, czyli tego jak do pracy, jak do szkół, jak do uczelni, jak również do kościołów, czyli do tych miejsc, do których trzeba dotrzeć na czas, jakie są zapotrzebowania i jakie kierunki tych zmian, mimo że to już wcześniej podczas badań właśnie napełnień było analizowane. Teraz musimy to jeszcze zweryfikować i dopracować. Następnie również zmierzyć te czasy międzyprzystankowe, czyli dokonać takiej weryfikacji, czy te odległości, czy te czasy między poszczególnymi przystankami są w właściwy sposób ustalone, czy ewentualnie nie trzeba tego zweryfikować. I następnie właśnie docelowe rozkłady jazdy. To firma właśnie nam opracuje.
8: Te nowe rozkłady jazdy będą elementem kampanii informacyjnej, a ulotki mają trafiać nawet do naszych skrzynek pocztowych. Szczegółowe dane zasilą też serwery popularnej aplikacji Jak Dojadę, dzięki czemu ci bardziej technologiczni mają mieć możliwość przygotowania się na zmiany, które, przypomnę, ostatecznie w życie wejdą 1 marca. Kampania wyjdzie też w miasto, mówi Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Biura Promocji i Mediów.
11: Dotrzemy także na targowiska, na których na co dzień robimy zakupy, czyli czy w Przychał Miejskiej, czy Mickiewicza, czy na Manhattanie. Tam będą osoby, które będą informowały, ale też będą odpowiadały na pytania, bo to jest ważne, żeby porozmawiać z żywą osobą, która rozwieje nasze wątpliwości, która nam pomoże, w jaki sposób możemy dotrzeć, czy w jaki sposób zmieni się nasza linia, w jaki sposób będą wyglądały te rozkłady jazdy.
8: Rewolucja w komunikacji miejskiej była omawiana z mieszkańcami, a w wyniku konsultacji wprowadzono zmiany na 12 liniach komunikacji miejskiej. Jak mówi Patryk Wawrzyński z Biura Komunikacji i Innowacji Miejskich, w procesie konsultacji wzięło udział prawie 2000 osób.
12: To jest ponad 1100, dokładnie 1142 unikalne pod względem treści uwagi, opinie, które trafiły. Po rozłożeniu ich na czynniki pierwsze było to bez jednej 4300 uwag dotyczących poszczególnych przebiegów częstotliwości funkcjonowania transportu publicznego i każda z tych prawie 4300 uwag została merytorycznie opracowana przez zespoły TRAKO i Wydziału Gospodarki Komunalnej i efekt tego jest w opublikowanym dzisiaj raporcie z konsultacji społecznych na 76 stronach. Dostępna jest pełna opowieść o tym, jak wyglądał cały proces, jak przebiegały spotkania, jak przebiegła ankieta konsultacyjna, w której prawie 1000 osób wyraziło opinię na temat każdej z linii i całego modelu. Raport tutaj opowiada, zachęcam do zapoznania się z nim, o wielu szczegółach dotyczących tego, którzy mieszkańcy w jaki sposób zwracali uwagę na swoje problemy. To istotne jest to, że patrząc pod względem tych przestrzeni, z których najczęściej pochodziły głosy, czyli Wrzosów, Skarpy, Rubinkowa, Podgórza i Bydgoskiego, wiele tych zmian bezpośrednio dotyczących mieszkańców tych części miasta zostało właśnie zaproponowanych do wdrożenia w tym projekcie.
8: Raport z konsultacji społecznych dostępny jest na miejskiej stronie internetowej, a warto dodać, że zaplanowane zmiany zostały omówione także z osobami pracującymi w toruńskim zbiorkomie, kierowcami i motorniczymi, mówi prezydent Paweł Gulewski.
13: Absolutnie było co najmniej jedno, jak nie więcej spotkań dedykowanych ich pomysłom. Pytaliśmy motorniczych, pytaliśmy kierowców autobusów i paradoksalnie z tego naprawdę otrzymaliśmy bardzo ciekawy mapping sytuacji, korekt oraz takiego spojrzenia z poziomu ludzi właśnie wykonujących ten zawód na ten model, który pierwotnie planowaliśmy i tak. Tego typu spotkania były, a tu absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, żebyśmy nie zapytali tych ludzi o to, co mają do powiedzenia w kontekście tych dosyć radykalnych zmian, które w tym modelu są zawarte.
8: Warto nadmienić, bo to z pewnością część pasażerów nurtuje, że zmiany nie zakładają rezygnacji z rozkładów feryjnych i wakacyjnych, mówi ponownie Tomasz Szelukowski z firmy TRAKO.
9: Też to przeanalizowaliśmy i tutaj, prawdę powiedziawszy, istotne były dwa czynniki. Po pierwsze koszty związane z dodatkowymi wozokilometrami i pociągokilometrami. Po drugie zasoby kadrowe. Dlatego, że żeby teoretycznie teoretycznie, jeśli chciałby się utrzymać rozkład szkolny, również i w 66 dni feryjno-wakacyjnych, dni robocze w roku, to trzeba byłoby zatrudnić dodatkowo prawie 20 kierowców i motorniczych, a to też jest, nie ukrywam, okres, w którym to motorniczy i kierowcy też chcą wziąć wolne, a mierzymy się z dużym spadkiem liczby przewożonych pasażerów. Niemniej jednak w tym projekcie przewidzieliśmy tak czy siak większe częstotliwości kursowania w dni robocze feryjno-wakacyjne i chociażby dzięki temu ferie i wakacje w ciągu dnia też będą pojawiały się linie kursujące co 15 minut, czego dzisiaj nie ma w Państwa rozkładzie feryjnym.
8: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Usłyszeliśmy wcześniej, że po zmianach pojazdy komunikacji miejskiej przejadą o około 800 tysięcy kilometrów więcej rocznie. Czy obecna załoga osobowa MZK jest w stanie to dźwignąć? Odpowiada Piotr Rama, zastępca prezesa MZK.
14: Zmiany mają, że tak powiem, nie być radykalne w stosunku do liczby kierowców, ale my oczywiście do tego się przygotowujemy i cały czas działamy, pozyskując nowych pracowników. Między innymi od kilku lat mamy własny zakład szkolenia kierowców, własny ośrodek szkolenia. Co więcej, od jakiegoś roku, półtora my zwiększyliśmy zatrudnienie już w MZK, bo może tych zmian tak nie widać, tak jak te będą, że tak powiem, takie dosyć bardziej spektakularne, intensywne. Natomiast już jest zwiększone, tak powiem, przewozy. My zwiększyliśmy w ciągu ostatniego półtora roku o około 40-50 kierowców, o kilku motorniczych też. Będziemy po prostu mieli informacje o rozkładach, wtedy będzie można bardzo dokładnie zaplanować, ale my cały czas pozyskujemy kierowców, także ta komunikacja już się zmieniła i czeka nas oczywiście duża zmiana. Będziemy przygotowani, myślę, dzięki naszym, że tak powiem, staraniom i ośrodkom szkolenia.
8: Powtórzę, przewrót kopernikański w toruńskiej komunikacji miejskiej zaplanowano na 1 marca. Mamy zatem jeszcze sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółami. Ja już czekam na zaprezentowanie rozkładów jazdy. Ciekawe, jakie kwiatki jeszcze po drodze wyjdą i jak nowe rozwiązania sprawdzą się w rzeczywistości.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Cześć, to Gustaw Nowak. Jeśli dawno nie byliście w teatrze, to mam dla Was dwie propozycje, obie od Teatru Baj Pomorski. Jedna z nich to propozycja październikowa, więc przejdziemy do niej za moment. Najpierw coś, na co możecie wybrać się w najbliższych dniach, a to tytuł sięgający do Dalekiego Wschodu i mitologii japońskiej. Kim jest Baku i gdzie się podział? Na to spróbujemy odpowiedzieć właśnie w Baju Pomorskim.
15: Baku! Piękny zwierz, o głowie słonia, tułowiu niedźwiedzia, oczach nosorożca, ogonie byka i
16: łapami tygrysa.
15: Baku jest absolutnie niesamowitym stworzeniem. Potrafi bowiem zjadać koszmary. Gdy jakiemuś dziecku przyśni się coś złego, wystarczy, że wezwie Baku i...
16: Hajps! Natychmiast ten koszmar zjada!
17: Baku to!
18: Nawet nas bardzo zaskoczyło na pierwszej próbie to, z jakim światem my się tutaj spotykamy. Martyna Braca, gram Yuki. Wyszliśmy z mitologii japońskiej i bogactwo tej mitologii i tych potworów mitycznych jest bardzo duże. I żyjemy gdzieś tutaj w tym świecie tej japońskiej kultury, japońskich obrazów, kształtów, muzyki. Myślę, że to zderzenie jest na pewno bardzo ciekawym zderzeniem dla nas, bo myślę, że też nie każdy się tak dużą ilością tej japońskiej kultury spotkał na co dzień, bo mimo tego, że to jest właściwie kultura, która jest dość popularna wśród młodzieży, mangi i wszystko, to w Teatrze Lalek jest tego jeszcze, wydaje mi się, że niewiele. Także cieszę się, że jako baj przecieramy właściwie te szlaki tego spotkania z tą kulturą, bo i to też dla nas, dla aktorów jest ciekawym spotkaniem.
19: Jest w nas podczas tej pracy w ogóle taki spokój, dar się taki spokój, taki hejwa, który tutaj pada parę razy. Edyta Łukaszewicz-Lisowska w spektaklu Gdzie się podział Baku gram mamę, Mochi, Shikigami oraz Ogra. Ta opowieść, Gdzie się podział Baku, snuje się, tak powiedziałabym, tak przyjemnie, tajemniczo trochę, ale jest to takie, w moim odczuciu, bardzo przyjemne przejście dzieci, mam taką nadzieję, że dzieci bardzo przyjemnie i łagodnie przejdą przez ten strach, który ma w sobie Yuki od początku, bo to nie jest tak, że straszymy dzieci i tak dalej, jakby bardziej ona przeżywa i przez swoją drogę jakby dojrzewam. To jest takie właśnie bardzo spokojne.
17: Hej, Jakub Durniat, gram Tanukiego. Nie unikamy tego słownictwa. Co prawda jest go mało, ale w tekście zostały zawarte pojedyncze słowa w języku japońskim. W sumie myślałem, że będzie dużo trudniej. Idzie to dość płynnie. Trzeba co chwilę sprawdzać, jak się poprawnie wymawia słowa. Niekiedy jest to łatwe, niekiedy jest to trudne. Na przykład mam jedno zdanie i to jest mój monolog, nazwijmy to. Jogamo soba in lai, to znaczy potrawa z ziemniaczkami. I wymawianie tego bardzo szybko jest kluczowe w języku japońskim. Dlaczego? Nie zagłębiałem się. Ważne, że jest. Ja jako aktor staram się to odtworzyć prawidłowo i w równie szybkim tempie.
20: To jest faktycznie mój pierwszy spektakl, w którym mogę też pobawić się lalkami, że tak to nazwę, popracować z formą. Rafał Przydocki, gram Shikigami, Mochi oraz Ogra. Doceniam to, że tutaj jestem w tej pracy akurat. I sama forma, i same lalki, i sama scenografia jest przepiękna, także jestem mega zadowolona z tego.
18: Ja akurat trochę przegrzebałam produkcję Studia Ghibli, bo to jest ciekawe, bo zawsze to było gdzieś na mojej liście do obejrzenia filmów na Netflixie i zawsze to było. Pamiętam od lat, pamiętałam, żeby gdzieś tam do tego wejść, bo przyznaję, że jakieś inne rzeczy bardziej mnie przyciągały, ale mnie właśnie te filmy bardzo złapały i rzeczywiście ta niesamowita poezja języka tego, czym tam się rozmawia, to jak tam jest piękna relacja właśnie z tymi stworzeniami, ze zwierzętami, jak wygląda tam przyjaźń i jak duży w tych historiach jest spokój i jak bardzo one też są nie są czarno-białe, bo też czy zło, czy dobro właśnie w tych opowieściach, ono nie jest jednolite, więc mnie bardzo właśnie ujęły te takie pastelowe barwy tych opowieści, że to wszystko jakoś się tak niesamowicie przenika i to była właściwie taka moja główna inspiracja do tego, żeby poszukać klucza, jak myśleć o tej historii, którą my tutaj pokazujemy, no bo ona wizualnie jest podobna do tych filmów, no bo wywodzi się z tej samej kultury i tak, myślę, że to było jakieś takie ciekawe spotkanie.
21: A jeszcze dopytam, wy chcielibyście mieć takiego baku swojego? Ja pamiętam w Akademii Pana Kleksa, przecież Kleks chodził i pilnował dobrych snów dzieci. Czy wy też chcielibyście mieć taką sprawczość nad swoimi snami?
20: Zależy, czym byłoby to baku, bo jeśli mówimy o takich prawdziwych koszmarach, tych japońskich potworach, to nie. Ale takich pięknych, jakie my mamy? Oczywiście, że tak.
17: Ja cieszę się, że to pytanie padło, bo ja osobiście bałbym się baku. Ja miałem problem w dzieciństwie z każdym rodzajem strachu i tym, jak wygląda baku w rzeczywistości, nie tak jak przedstawiamy go w spektaklu, on jest straszny. On jest potworem. No jeżeli jest to słoń z łapami tygrysa, no to nie może wyglądać przyjaźnie. Więc ja, jako dziecko, oglądałem Potwory i Spółka, bałem się tego filmu, jak nie wiem, więc myślę, że baku bałbym się jeszcze bardziej.
19: Ja jako dziecko. Czy ja się bałam? Na pewno się czegoś bałam, ale powiem wam, że nie, bo ja sobie wyobrażałam wszystkie te potwory i różne stwory, jak byłam mała, na swój własny sposób. Przetwarzałam to swoją własną wyobraźnię. Już tutaj kiedyś padło takie pytanie. Miałam swoich wymyślonych przyjaciół w głowie. Myślę, że gdyby w mojej wyobraźni pojawił się jakiś baku, to na pewno byłby miły baku. Nie byłby straszny, aż tak straszny.
18: No ja tak myślę, że jakbym ja miała teraz takiego swojego prawdziwego baku, to on by się sam przeraził tym, co mi się czasami śni, więc może lepiej nie. Tak jest dobrze, jak jest.
22: Muci, urala muci.
23: Kroki, one wydrużą nam drogę do baku.
24: Karolina Okurowska-Wabnic, jestem reżyserką i autorką scenariusza. Gdzie się podział baku? Baku to jest stwór z mitologii japońskiej, taki yokai, który zjada dzieciom sny. I w Japonii dzieci znają zaklęcia specjalne, które mówią, żeby baku przyszedł, kiedy mają koszmar. Baku przychodzi, zjada koszmar i wpuszcza tylko piękne sny do ich domów, umysłów i życia. Chcieliśmy bardzo zrobić spektakl o oswajaniu strachu. Baku był jakby inspiracją, ale cała historia jest o oswajaniu strachu i o tym, jak na różne sposoby można sobie z nim radzić. Mimo, że jest to spektakl o strachu, to staramy się, żeby był bardzo pogodny i żeby właśnie ten strach przytulić, zaakceptować, a nie walczyć z nim, nie pokonywać go, tylko żeby dostrzec w nim jakąś dobrą stronę. Baku to jest właśnie stwór, który zawsze odwiedza Yuki i pewnego dnia jednak okazuje się, że on nie przyszedł. No i teraz ona wyrusza do krainy koszmarów w poszukiwaniu Baku, no i może go znajduje na końcu, a może nie. Tę kulturę japońską można na różny sposób postrzegać i rzeczywiście pierwsze, co się nasuwa, to być może jest origami, być może to są też takie drzeworyty, czy jakaś taka starsza, tradycyjna sztuka. My natomiast chcieliśmy trafić do młodszych dzieci, więc to Studio Ghibli zdecydowanie było naszą inspiracją. Też chcieliśmy, żeby to wszystko było takie kawaii. Też te główne postacie są inspirowane laleczkami Kokeshi, takimi tradycyjnymi lalkami, więc chcieliśmy, żeby to było takie milutkie, przyjazne, stąd też te poduszki i to jest raczej właśnie przez to, że skierowane jest do młodszych dzieci, to jest, chcieliśmy, żeby było takie miłe, bajkowe bardzo.
21: No właśnie, ale ta mitologia japońska, ona jest mroczna, straszna, znacznie bardziej poważna od bajek, które znają polskie dzieci. To jak to przetransponować do naszej kultury? Mhm.
24: Ona się różni głównie tym, że nie ma w niej wyrazistego podziału na dobro i zło. I dla mnie to jest świetne, bo ja nigdy nie chciałam robić spektakli z takim wyraźnym podziałem. I że każda postać tutaj ma swoje dobre i złe strony i w kulturze japońskiej to jest bardzo ważne. Właśnie ta równowaga, która jest w świecie i że wszystko ma dobre i złe strony. I tutaj też można te postacie w taki sposób pokazać, więc one są mroczne, ale no my je też zaadoptowaliśmy troszeczkę tutaj na nasze, żeby były przyjazne po prostu młodemu widzowi, więc myślę, że nie macie czego bać.
21: A dzieci mogą złapać tego japońskiego bzika po tym spektaklu, bo później to się wiąże pewnie z wydatkami, jakieś książki, stroje.
24: No mam nadzieję, tak. Mamy i nawet wróżące mochi na scenie, więc można spróbować. Wydaje mi się, że to jest fajne, że jak dzieci przyjdą na ten spektakl, to potem będą mogły z rodzicami zastanawiać się, co ja znaczą te japońskie słowa, których używamy. Będą mogły spróbować sobie mochi, będą mogły poczytać sobie więcej, zainteresować się tym tematem. Wydaje mi się, że to jest tego warte.
8: Spektakl Baj Pomorski będzie wystawiany w drugiej połowie września. Pojawi się też na scenie w październiku. A październik to też spektakl Szelmostwa Lisa Vitalisa, czyli bardzo ciekawa próba przeniesienia tekstu Jana Brzechwy nie tylko na deski teatru, ale też na współczesną modłę. Ponownie zapraszam do Baja Pomorskiego.
1: Dzień dobry, nazywam się Antonina Brühl, mam 25 lat, jestem młodą reżyserką, która właśnie tutaj podejmuje się dyplomu reżyserskiego. Studiowałam lub nadal studiuję w Akademii Teatralnej w Warszawie w filii w Białymstoku i serdecznie zapraszam na nasz spektakl Szelmostwa Lisa Vitalisa. Czy mnie zainspirował Lis? Swoim sprytem znakomitym i swoją oczywiście swoim pięknym wdziękiem i no po prostu swoją osobowością, chociaż no tutaj jest ten duży hak, że właśnie potrafi nas tak tutaj zakręcić, że tracimy trochę głowę i tracimy siebie, więc tutaj jego spryt, który używa dla swojego egoizmu, mnie gdzieś tam zaciekawił. Odnawiam trochę tutaj no bajkę, która została napisana w 50. jakoś trzecim roku na nasze realia, jakby to, z czym młodzi ludzie dzisiaj mają do czynienia. I w takim wydaniu chciałabym tego Lisa tutaj przedstawić. Ja tutaj widziałam od razu jak gdyby też taką połączenie z naszymi czasami, z fake newsami. Trochę wyszłam od fake newsów, uważam, że to jest ważny temat w naszym świecie teraz i żeby też dzieci, które dorastają w świecie medialnym, w świecie wypełnionym telefonami i właśnie informacjami i TikToku i Instagramie i no wszystkiego jest bardzo dużo i tych informacji jest dużo, a nie wszystkie są szczere i prawdziwe, więc właśnie te fake newsy wydaje mi się są tutaj ważnym tematem, który podejmujemy w tej bajce.
21: Na ile jest to spektakl muzyczny?
1: Tak, jest to spektakl muzyczny. Uważam, że tutaj bardzo fajnie nam się też ten świat współczesny rapu gdzieś komponuje. Trochę odmładzamy jak gdyby Brzechwę i jednak tekst, który jest trochę no już stary dla ucha młodego widza, a w wydaniu rapowym myślę, że może być ciekawym i jakimś właśnie zaskakującym. Tutaj z humorem podchodzimy, ale też no, z pewną przestrogą, z pewną nawet, nie chcę tutaj z góry straszyć, ale no jednak lekkim poczuciem grozy tego, co może nas czekać, jak, no, jak nie będziemy czujni na ludzi, którzy nas otaczają.
21: A dlaczego? Bo się chuj się boi.
17: Jakub Durniat. Gram Lisa Vitalisa w spektaklu Lis Vitalis, czyli tytułową postać. To dosyć spore wyzwanie. Wejście w świat bajkowy w połączeniu z ruchliwością, która jest w tym spektaklu, jest niezmiernie ciężka. Wiadomo, są wzloty, są upadki. Da się go polubić. Ja stworzyłem tą postać w taki sposób, że on jest szelmą tylko i wyłącznie dlatego, że nie wie, jak rozmawiać z ludźmi. Chciałbym, żeby ta postać nie była prostolinijna. Ona się może taka wydawać, ale ona czuje, ona myśli. Ona po prostu przez właśnie świat internetu za bardzo nie wie, jak tworzyć relacje z ludźmi, z poszczególnymi innymi zwierzętami w lesie. Stąd właśnie ten Lis Vitalis poprzez różnego rodzaju szelmostwa próbuje dojść do tłumu, spróbować być kimś, ale nie wiem, czy bycie kimś jest właśnie tym, czego on by chciał.
23: Zawstydziło to niedźwiedzi! Brak im było odpowiedzi, więc nie żaląc się nikomu, poszły głodne spać do domu.
2: Jan Gębala, kompozytor muzyki do spektaklu Lis Vitalis. Kreacja Lisa jest bardzo młodzieżowa, w ogóle w tym spektaklu można usłyszeć właściwie dużo nowoczesnej muzyki. Generalnie chodzi o to, żeby przetransponować treści, które no, myślę, że są adekwatne do dzisiejszych czasów, do dzisiejszej młodzieży, a wiadomo, że Brzechwytax nie jest już taki najmłodszy, także to dlatego. Nie od razu udało się znaleźć tą charakterystykę Lisa. Właściwie to razem z reżyserką trochę musieliśmy to opracować, także jest to zdecydowanie wyreżyserowane i wtedy, jak kreowała się ta postać, coraz bardziej udawało mi się chyba uzyskać tą jego charakterystykę w jego śpiewie, w jego zachowaniu w trakcie muzyki. Dzieciaki teraz są przyzwyczajone do... mają dużo treści, dużo informacji, dużo muzyki, są zaznajomione naprawdę ze wszystkim, także rzeczywiście trzeba szeroko grać, żeby dzieciaki były po prostu zaangażowane w to, co oglądają.
8: Spektakl Szelmostwa Lisa Vitalisa w reżyserii Antoniny Bryl będzie grany w Baju Pomorskim w pierwszej połowie października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
8: Cześć. Macie czasami tak, że siedzicie sobie albo leżycie wygodnie, odpoczywacie, przeglądacie, skrólujecie i nagle wyskoczy wam coś, co inspiruje i zachwyca jednocześnie. No to ja właśnie takie wydarzenie ostatnio miałem w swoim życiu. Gustaw Nowak, cześć. A to wydarzenie polegało na tym, że właśnie skrólując sobie Facebooka trafiłem na fanpage Na Wyspie. No i na pewien filmik związany z tym fanpage'em, opublikowany właśnie na nim. A raczej pewna historia opisana tam. Jest ze mną Paweł, znany także jako Pawlowski. Cześć.
3: Cześć, tak, witam.
8: No bo ciebie dotyczy ta historia, a wszystko działo się tutaj w Toruniu, wszystko działo się vis-a-vis Urzędu Miasta, wszystko działo się w sercu naszego miasta. No właśnie, może zamiast ja opowiadać, to poproszę ciebie o wspomnienie tamtego dnia, co to się wtedy wydarzyło.
3: Jasne. No więc wszystko wydarzyło się, tak jak wspomniałeś, w moim ukochanym Toruniu i to będę zawsze podkreślać, że jest to moje ukochane miasto, nie wyobrażam sobie gdzie indziej przebywać.
8: O to też miałem zapytać, od urodzenia w Toruniu?
3: To znaczy, urodziłem się w Toruniu, więc można tak powiedzieć dosłownie od urodzenia, natomiast no, bywam tutaj praktycznie codziennie, więc można tak powiedzieć, że już się określam jako osoba mieszkająca tutaj.
8: Dobra, no i co w tym Toruniu?
3: No i właśnie ta sytuacja, o której teraz mówimy, wydarzyła się niestandardowo, może nawet dość oklepanie, natomiast no, tak jak ja uważam i pani Iza również, o której powiem coś więcej zaraz, uważam, że to było magiczne i musiało się po prostu wydarzyć.
8: Coś magicznego, a więc zamieńcie się w słuch, no bo ta historia naprawdę jest godna wysłuchania.
3: Jak najbardziej. Pamiętam, to było rok temu, letni dzień, ale wyjątkowo pochmurny. Wracałem prawdopodobnie z jakichś zakupów i zmierzałem w stronę naszego fortepianu toruńskiego, który w tamtym momencie został niedawno postawiony w celu po prostu zagrania sobie jakoś tak. Miałem jakiś gorszy dzień, więc po prostu no, myślałem, że w ten sposób.
8: Coś tam brzdąkasz.
3: Oczywiście, coś tam brzdąkam, więc nie inaczej było w tym przypadku. No ale widzę, że ktoś na nim teraz gra, więc poczekam jeszcze na swoją kolej na ławce obok, która tam była. No i słyszę piękne melodie, fortepianowe, piękne brzmienie i tak dalej i po prostu byłem oczarowany tym, jak pięknie można po prostu zagrać uczuciowo i jeszcze w środku miasta. Cała ta sytuacja właśnie zaczęła się dopiero w momencie, gdy usłyszałem znaną mi melodię i był to utwór Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem. No i w tamtym momencie tak naprawdę nie wiem jak, ale do głowy przyszła mi myśl o tym, że może zamiast grać powinienem nam to zaśpiewać. No i właśnie w taki sposób podszedłem do pani Izy, poprosiłem, aby jeszcze raz wykonała ten utwór i nie mam pojęcia, czy się tego spodziewała, czy nie. Ja po prostu zacząłem go śpiewać, ona podgrywać. No i w ten sposób wykonaliśmy cały utwór. Ludzie zaczęli się schodzić, dostaliśmy brawa.
4: To zupełnie jak te filmiki w internecie, gdzie dwie osoby łączą się. Ja myślałem, że to wszystko jest zazwyczaj reżyserowane, a tutaj się udało. Dwie obce osoby, nagle łączy muzyka.
3: Tak, i to jest właśnie w tym najbardziej takie magiczne właśnie, że tego nikt nie zaplanował tak naprawdę i wpadliśmy na siebie po prostu w tym samym czasie. Do tej pory pamiętam uścisk po prostu, którym pani Iza mnie obdarowała. No był on przepełniony pięknymi uczuciami i taką prawdopodobnie wdzięcznością, ale nie wiem, kto w tamtym momencie miał większą wdzięczność do kogo.
4: I no, tutaj moglibyśmy taki... postawić kropkę, bo teoretycznie historia już się piękna napisała, ale okazuje się, że ona ma swój ciąg dalszy.
3: No ma ciąg dalszy i to jest właśnie nieprawdopodobne, bo no ja zakładałem, że to faktycznie będzie coś przelotnego, to po prostu się wydarzyło i pozostanie tylko wspomnieniem. Natomiast...
4: Pięknym wspomnieniem.
3: Oczywiście, że pięknym, niewątpliwie. No, ale wymieniliśmy się Instagramami z panią Izą, no i potem no to już szło tak naprawdę dość szybko, intensywnie. Były to jakieś odpowiedzi na relacje, jakieś bardzo proste konwersacje, totalnie nieoparte na żaden konkretny jakiś temat, po prostu ten kontakt był, ale jeszcze w tamtym momencie nie był on tak intensywny. Aż tu nagle minął rok od tej sytuacji i dostaję od pani Izy wiadomość o treści: Pawle, jakie masz pianino w domu? Trochę się zaskoczyłem, nie ukrywam, bo no, pianistka, która była też nauczycielką pianina i tak dalej, no, pyta mnie, jakie mam pianino w domu, takie, to mi się wydawało dość dziwne, takie nieoczywiste. No ale odpowiedziałem, w tamtym momencie miałem już dwa pianina w domu, więc oczywiście podałem te modele wraz z wariantem kolorystycznym nawet, bo nie wiedziałem, do czego jest potrzebna i ta informacja. Kolejna wiadomość, którą od niej dostałem, była tak naprawdę, no na pewno nikt by się jej nie spodziewał, ja już na pewno nie. Mianowicie była to propozycja oddania mi przekazania instrumentów wieloletniego, pięknego instrumentu, czyli pianina akustycznego, o którym marzyłem tak naprawdę od wielu lat, natomiast no, jak wiemy, no, jest to instrument ciężki i to dosłownie. No niekoniecznie jest to takie łatwe zdobyć, tym bardziej taki, jaki ja chcę, czyli taki, wiadomo, już który trochę przeszedł, prawda? Więc...
4: A czyli podsumowując, spotkaliście się tutaj w centrum Torunia przy instrumencie takim publicznym, a później okazało się, że pani Iza postanowiła tobie oddać swój prywatny instrument.
3: Tak, dokładnie, z racji tego, że pani Iza, no już od dłuższego czasu mieszka sobie na portugalskiej wyspie Porto Santo. No i w momencie, w którym ta propozycja została złożona, tak naprawdę nie wiedziałem, jak się zachować, bo no mówię, trzecie pianino w domu, no to jest takie, to się może wydawać dość takie kłopotliwe, bo już trochę brakuje miejsca, prawda?
4: No ale te dwa poprzednie elektryczne, tak? Tak, cyfrowe.
3: Tak, dokładnie. Dlatego ten akustyk bardzo tak mnie oczarował, bo zawsze o nim marzyłem, więc uznałem, że jak odmówię, to będzie to po prostu nie na miejscu z mojej strony. Nawet gdybym nie miał miejsca w domu na to pianino, i tak pewnie bym je wziął, i tak nie wiem gdzie, ale jakoś bym je wziął. Pani Iza w ogóle zakładała, że nie zdecyduje się na odbiór tego pianina, natomiast odpowiedź dostała kompletnie inną, czyli po prostu mój zachwyt i oczarowanie tą propozycją i oczywiście potem zgodę. No i tak musiałem trochę sobie na to pianino poczekać, bo cały czas coś nie pasowało. Pani Iza musiała z tej wyspy tak naprawdę kontaktować się z rodziną, która no to właśnie pianino przechowuje u siebie w mieszkaniu na 10. piętrze. To też było bardzo trudne do zorganizowania to wszystko.
4: No jasne.
3: Więc musiałem sobie, nie no, miesiąc, coś takiego, musiałem sobie na pewno poczekać, jak nie więcej, bo jeszcze ja miałem remont w domu, więc stwierdziłem, że z uwagi na bezpieczeństwo tego instrumentu wolałbym, aby się nie zakurzył, czy coś takiego, więc tak naprawdę był nawet taki moment, że już zacząłem się godzić z tym, że chyba się raczej nie uda tego zrobić, bo jednak te techniczne rzeczy nas trochę przytłoczyły. Mnie przynajmniej, tak mi się wydaje. No ale udało się dogadać ten termin. Był to 2 września, pamiętam do teraz i prawdopodobnie zapamiętam już na długo, gdzie po prostu ustaliliśmy, że ten instrument odbieramy wraz oczywiście z pomocą silnych mężczyzn, w tym mojego taty i brata.
4: Super.
3: Którzy po prostu pomogli, byli niezawodni. Jeszcze wyrobowaliśmy sąsiada do pomocy, bo to jest instrument, który no, waży ponad 200 kg, więc...
4: No, jestem ciekaw, czy sąsiad był zadowolony, że już nie będzie słyszeć tego pianina, czy wręcz przeciwnie. Właśnie. Może będzie tęsknić za tymi koncertami za ściany.
3: To znaczy, pani Iza chciała mi go oddać ze względu na to, że właśnie ono było nieużywane. Że ono od bodajże 7 lat po prostu stało i tak naprawdę zbierało zabrało kurz, nikt na nim nie grał. I tutaj pozwolę sobie zacytować przepiękne słowa pani Izy, że instrument żyje tylko wtedy, kiedy gra. I jest to oczywiście prawda, więc te słowa również jeszcze bardziej mnie tak naprawdę przekonały, chociaż mnie nie trzeba było bardzo jakoś przekonywać do tego. No i tym sposobem to pianino jest już u mnie od kilku dni. Nadal czeka na stroiciela, natomiast nie brzmi wcale tak źle, te dźwięki nawet są w miarę czyste.
4: Dobra, ja tutaj przerwę tobie i wrzucę po prostu kawałek tego nagrania, które podesłałeś. Posłuchajmy, jak to pianino brzmi.

0: No, no to jesteśmy po wysłuchaniu. Rzeczywiście wspaniała historia, no i mam nadzieję, że początek jakiejś przygody. Właśnie o to ciebie też chcę zapytać. Czy muzyka to jest tylko i wyłącznie twoje hobby, czy coś więcej u ciebie?
1: No, na pewno nie jest to tylko moje hobby. Muzyka tak naprawdę, no, płynie we mnie odkąd tylko pamiętam i wszyscy mi mówią, że od zawsze tylko chodziłem po domu, po szkole, czy to gdziekolwiek i śpiewałem sobie pod nosem, więc tutaj to nie był przypadek tak naprawdę, więc no ta muzyka cały czas mi towarzyszy, sobie koncertuję, piszę własne utwory, coveruję także, więc tutaj jest dość, ten temat bardzo jest taki bogaty w takie ciekawe fakty. Natomiast odpowiadając krótko, ta muzyka jest po prostu częścią mnie.
0: No ja też obserwując twoje poczynania gdzieś w internecie, w ogóle zobaczyłem świat, którego wcześniej nie widziałem, to znaczy Art Fusion, Fusion Art, jak to się...
1: Fusion Art.
0: Fusion Art, właśnie. To na czym to polega?
1: Fusion Art są to pokazy artystyczno-teatralne, które w większości mają w sobie po prostu performance artystyczne, czyli nie jest to taki typowy pokaz mody, tylko no jest to dość niestandardowa forma pokazu, alternatywna, która poza przejściem po wybiegu pełni też funkcję zagrania pewnej roli, prawda, pokazania pewnego problemu, więc tutaj myślę, że to jak najbardziej dobrze to opisuje.
0: No ja właśnie zobaczyłem te filmiki w internecie z Fusion Art, między innymi z twoim udziałem, no i byłem zachwycony, byłem pod wrażeniem, nie wiedziałem, że coś takiego w Toruniu się odbywa, a to jest coś, co nie tylko się ogląda, słucha, ale czego się chyba doświadcza.
1: Tak, to przede wszystkim chodzi o to, żeby działać na emocje bardzo widza. Ja również nie wiedziałem o tym, że takie coś istnieje, bo propozycja też do mnie przyszła bardzo w najmniej oczekiwanym w najmniej oczekiwanym momencie, podobnie jak to pianino tak naprawdę. Piękne rzeczy się dzieją u mnie ostatnio i jestem ogromnie wdzięczny za to.
0: No, a podajesz dalej to szczęście, które do ciebie dociera?
1: Oczywiście, staram się jak najbardziej. Przede wszystkim to, co robię, nie uszczęśliwia tylko mnie, ale chcę, aby również uszczęśliwiało moich bliskich, czy też po prostu odbiorców, do których trafiam.
0: No i może to niech będzie morał z naszej pogadanki, żeby po prostu dzielić się, przekazywać to szczęście dalej, żeby ono, tak jak to pianino, cały czas grało.
1: Na pewno.
0: Dzięki serdeczne. Paweł, znany też jako Pawlowski, był razem z nami. I co, gdzie można ciebie zobaczyć, usłyszeć?
1: Tak naprawdę to o wszystkich rzeczach, które się u mnie dzieją, informuję w pierwszej kolejności na moim Instagramie, więc tam zapraszam, tam będą wszystkie odniesienia i tak dalej.
0: Pawlowski?
1: Pawlowski, tak.
0: Przez W, V?
1: Pawlowski.
0: Tak. No to już wiemy. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Trzymam kciuki za ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale to nie koniec tej historii, no bo postanowiłem jeszcze zadzwonić do pani Izabeli, która to właśnie podarowała Pawłowi pianino i tak oto udało nam się zdzwonić.
2: Izabela Bielicka.
0: Torunianka mieszkająca w Portugalii, dobrze mówię?
2: Tak, Torunianka mieszkająca na maleńkiej portugalskiej wyspie w pobliżu Madery.
0: Nie zapomina pani o Toruniu?
2: Nie zapominam o Toruniu. Często nie tylko wspominam, ale zapisuję swoje wspomnienia. Jak bywam w Toruniu, to mam zawsze piękny, cudowny czas.
0: Pewnie ucieszyła się pani, gdy zobaczyła, że w centrum Torunia stanęło pianino.
2: Bardzo się ucieszyłam, że fortepian miejski zaistniał w Toruniu, ponieważ wiele lat pracowałam w centrum Torunia przy Starym Rynku, w placówce edukacji pozaszkolnej i właśnie prowadziłam zajęcia muzyczne. I kiedy zobaczyłam po 5 latach, jak wróciłam do Torunia, że stoi miejski fortepian dostępny dla wszystkich, no to moje serce naprawdę cieszyło się bardzo, bardzo. I postanowiłam oczywiście zaraz sobie do nim usiąść i zagrać coś. No i właśnie w taki sposób spotkałam Pawła.
0: Dzisiaj jak pani wspomina to spotkanie?
2: Dzisiaj wspominam to jako taką niesamowitą przygodę, historię. Bardzo byłam wzruszona i myślę, że on też był głęboko poruszony tym wykonaniem wspólnym, więc na koniec uściskaliśmy się mocno. To jakiś czas tam mi się wyświetlał Paweł na Instagramie. Po jakimś czasie zobaczyłam właśnie na jego profilu piękne ptaki, które pomalował na ścianie swojego pokoju. I wtedy właśnie powstał ten pomysł, że pianino, którego nie zabrałam ze sobą na wyspę, ono czekało w Toruniu, miałam to szczęście, że mogłam go urodziny przechować i czekało po prostu na kogoś takiego, kto by faktycznie mógł je przygarnąć i kto by docenił to, że to jest lewy instrument. To jest pianino, na którym wielu uczniów i dzieci, dorosłych uczyło się, nie tylko ja. Zapytałam go po prostu wprost, na jakich instrumentach grał i odpowiedział, że no właśnie ma kilka instrumentów, ale właściwie zawsze marzy o klasycznym instrumencie żywym. No to już wiedziałam, że to spotkanie w Toruniu rok temu dokładnie nie było przypadkiem. Myślę, że to taka magiczna chwila z tego naszego spotkania przy fortepianie miejskim, bo skończyło się tak, że po roku Paweł przygarnął to moje pianino.
0: Paweł opowiedział mi historię o tym, jak zostało przetransportowane, ale już podobno jest na miejscu, już gra i nawet czeka na stroiciela. Także chyba tylko lepsze czasy czekają ten instrument.
2: Tak, tak. No ja bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że instrument żyje wtedy, kiedy ktoś na nim gra. I zawsze byłam zasmucona, jak sobie przypominałam, że ono tam gdzieś stoi. Jestem zachwycona, że akurat ta wrażliwa osoba, nie tylko muzycznie, ale w ogóle artystycznie, no zajmie się nim i będzie tworzyć też na nim, myślę.
0: Tego życzę Pawłowi. No i dziękuję pani w ogóle za ten gest, no bo to świadczy chyba dobrze o mieszkańcach Torunia w ogóle.
2: No myślę, że to środowisko artystyczne toruńskie bardzo się wspiera zawsze i tworzymy taką fajną społeczność. Dla mnie to była wielka radość, że jest ktoś taki, kto będzie mógł wykorzystać ten instrument.
0: Dziękuję pani serdecznie i w takim razie pozdrawiam słoneczną Portugalię.
2: Ja również dziękuję, że mogłam kilka słów dodać. Pozdrawiam wszystkich Toruńczyków i wszystkich słuchaczy Melo Radio.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Toruń.
4: Bywają miejsca, którym po prostu zabrakło trochę szczęścia. Imponujące obiekty, które przykryła gruba warstwa zapomnienia. Tak gruba, że aż się pod nią zawaliły. I właśnie teraz opowiem o takim budynku, ba całym wspaniałym kompleksie. Z tą jednak różnicą, że tu o dziedzictwie nie zapomniano. Gustaw Nowak, zapraszam do Nawry. Miejscowości oddalonej od Torunia o mniej niż pół godziny jazdy samochodem. Znajdziemy tam nie tylko gotycko-barokowy kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale też najprawdziwszy klasycystyczny pałac sprzed ponad 200 lat. W historii najnowszej nie przynosił on Nawrze chluby, wręcz przeciwnie, żal było patrzeć, jak architektoniczna perełka wraz z niegdyś zapierającym dech w piersiach ogrodem podupada. Kiedy wielu postawiło już na budynku krzyżyk, rzec można rzutem na taśmę, znalazł się ratunek. Okoliczności są dość złożone, ale w skrócie było to tak. Pałac się sypał, a nie mogło patrzeć na to lokalne środowisko. Od mieszkańców przez organizacje pozarządowe po polityków i naukowców. Ich apeli wysłuchał samorząd województwa i koniec końców za karkołomne zadanie przywrócenia pałacowi w Nawrze dawnego blasku przy wsparciu środków z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza zabrała się marszałkowska instytucja Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Misja była z pozoru niemożliwa, ale efekty są imponujące i obyło się bez pomocy Toma Cruza. Prace jeszcze trwają, ale już można powiedzieć sporo o tej dokonanej metamorfozie, która z malutkiej Nawry może uczynić turystyczną perłę naszego regionu. O tym, jak było jeszcze niedawno, powie dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Marek Rubnikowicz.
5: Ten obiekt był w stanie skrajnej destrukcji. Nie było stropów, bo były zawalone, nie było podłóg, bo były zawalone. My de facto dzisiaj w oparciu o badania, o literaturę, o rozpoznawanie poszczególnych elementów przywracamy wszystkie elementy do pierwowzoru. To zespół pałacowo-parkowy, który jest jedną z najlepszych form architektonicznych w tej części Polski, najdalej wysuniętej na północ.
4: Szkoda byłoby coś takiego stracić, a w zachowaniu dziedzictwa pomogły środki unijne, blisko 37,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Całkowita wartość projektu to ponad 91 milionów złotych. Tak zainwestowane pieniądze pozwoliły dokonać czegoś pod kątem konserwatorskim niesamowitego. Tu kontynuuje dyrektor Rubnikowicz.
5: Pałac ma dzisiaj przywróconą formę tą, która była do 1942 roku, kiedy to hitlerowcy przebudowali pałac w całości, tworząc tutaj Mutterheim, czyli miejsce dla matek, które miały przynajmniej dwójkę, trójkę wychowały żołnierzy i w związku z tym te kobiety tu przebywały na wypoczynku i pracowały również. Totalnie zniszczono układ wewnętrzny. Dzisiaj przywrócony został ten układ do tego historii historycznego, który jest wyznacznikiem dla tej architektury, dla tego typu miejsca i dla szpilowskiego architekta, który to projektował. Tego architekta jest również pałac w Lubrańcu. Tam również możemy zobaczyć dokładnie podobny typ architektury.
4: Skupmy się jednak na Nawrze, bo w tamtejszym pałacu na wykonawców remontu czekało sporo niespodzianek.
5: Nikt się nie spodziewał, że będą zachowane stropy polichromowane w takim stopniu. To są rozetki, które jeżeli Państwo zajrzą do literatury pod hasłem Nawra wejdziecie pałac, to zawsze się pojawia jeden strop polichromowany, który wygląda jakby była kopuła. To jest strop płaski dla tych osób, które nie widziały tego miejsca, ale tak zrobione malarstwo jest iluzjonistyczne cieniami i półcieniami, że tworzy wrażenie kopuły. I to jest to jeden element jako taki zachowany w całości. Dwa, ilość zachowanych stropów i ścian polichromowanych jest na tyle duża, że pozwala nam na odtworzenie wnętrza niemal w całości. Ku nie ukrywam także mojemu zdziwieniu. Obiekt, który był w stanie destrukcji skrajnej, okazuje się, że ma finalnie świetnie zachowane drewniane elementy więźby dachowej, stropów, co też było zaskoczeniem, bo poza tymi miejscami, gdzie były przegnite stropy fragmentami, gdzie się zawaliło, pozostałe były w doskonałej kondycji. Niespodzianką taką jest to, że część budynku jest podpiwniczona, ale nigdy nie udostępniana. My również tego miejsca nie udostępnimy, dlatego że zostało ono zamurowane tak, jak było pierwotnie, dlatego że to jest element konstrukcyjny całej architektury i to jest mniej więcej połowa budynku.
4: Niespodzianki znajdziemy też na zewnątrz, ale o tym za chwilę. Skupmy się jeszcze na tym, co czeka nas w środku. Nas, bo nie powiedziałem jeszcze o najważniejszym, że cały ten remont zakończy się utworzeniem Muzeum Ziemiaństwa imienia rodziny Strzanieckich. Kompleks będzie zatem publicznie dostępny i będziemy mogli z bliska przyjrzeć się omawianym już odnowionym polichromiom, ale też wyposażeniu.
5: W oparciu o obiekty oryginalne, zachowane, niestety nieliczne i plus jeszcze rekonstrukcje różnego rodzaju, odtworzymy wnętrza historyczne całego tego układu, pokazując, jak wyglądał dom ziemiański, bo często mówiąc o pałacu i o domach ziemiańskich, mylimy dwa pojęcia. Pałac magnacki, a pałac ziemiański. Pałac ziemiański jest to po prostu, inaczej mówiąc, dom bogatego przedsiębiorcy rolnego.
4: Pod wrażeniem tak realizowanego projektu jest marszałek Piotr Całbecki.
6: Praca konserwatorów polegająca na tym, że odtwarzamy tak, jakby rzeczywiście ten obiekt miał setkę lat co najmniej, świadczy o kunszcie i profesjonalizmie tych, którzy to wykonują. Więc szacunek i jakość jest po prostu niesamowita i tutaj chylę czoła wszystkim, którzy te prace wykonują. Park, wszystkie budynki, jest ich tutaj w sumie 5, które jednocześnie są odnawiane, właściwie odbudowywane od zera w niektórych przypadkach. Czy wyposażenie, tak jak lodownia, czy oranżeria, inspekty, to się nazywają takie miejsca, dawne szklarnie tak nazywano, przydworskie, nie tylko zresztą, więc no to wszystko przywracamy. Kiedy zostaną te prace ostatecznie zakończone, oddamy do użytkowania, rozpocznie się działalność już Muzeum Ziemiaństwa. Te budynki będą przemawiać historią, duchem czasów ich świetności.
4: Do marszałka Całbeckiego jeszcze wrócimy. Póki co chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo, które przed chwilą padło. Park. To bardzo ważna część całego kompleksu i on też odzyska dawny blask, choć z przyczyn naturalnych na ostateczny efekt zaczekamy nieco dłużej. Ponoć spora część dawnego trzewostanu się zachowała, pewne fragmenty trzeba było jednak odtworzyć od zera. Koniec końców jest na co czekać, mówi Marek Rubnikowicz.
5: Park w tej chwili ma przywrócone wszystkie elementy układu historycznego, ma przywróconą również tą utraconą część drzewostanu i do tego wszystkiego jeszcze cała infrastruktura, która jest niezbędna z funkcjonowaniem tego miejsca w przyszłości. Będzie to park ogólnodostępny, co jest też charakterystyczne, gdzie koncepcja muzeum, no tu musiałbym rozwinąć ten wątek, jest dość, powiedziałbym, nietypowa, dlatego że muzeum jako takie zaprojektowane zostało w taki sposób, że ktoś, kto wchodzi na teren zespołu, de facto wchodząc do muzeum, on jest już we wnętrzu muzealnym, bo każdy budynek jest swoistą gablotą ekspozycyjną, mówiącą o historii pewnego segmentu życia ziemiańskiego. To wszystko połączone w całość stworzy tą narrację muzealną.
4: Narrację ciekawą i nowoczesną, co podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
6: Będzie to aktywne muzeum. To nie będzie muzeum, gdzie się będzie przychodziło w kapciach, ale tu będzie tętnić życiem. Na przykład będziemy sobie starali przypomnieć, jak kiedyś bez elektryczności można było przechowywać żywność, a tak było. Całe lato, nawet lodowce.

0: tego czasu warto zerkać i podpatrywać, co już ponoć robi wiele osób, a niektórzy też podpytują. A odpowiada Natalia Pawłowska, kierowniczka prac konserwatorskich.
1: No, stan budynku był katastrofalny, więc jakby nie sądziliśmy, że tyle nam się uda ocalić. Oczywiście była to praca po prostu całego zespołu pracującego jak mróweczki, która po kolei odsłaniała te obszary. To też trzeba mieć tego świadomość, że to nie było tak, że sobie wchodzimy i robimy po kolei po prostu jakąś tam pracę. Najpierw wszedł zespół konserwatorów, którzy ocenili ilość zachowanej polichromii, czy ona w ogóle jest, ponieważ wiadomo, jak w takich budynkach, budynek był przebudowany podczas okupacji niemieckiej, później w czasie PRL-u wielokrotnie, więc te tynki były powymieniane i nawet w tych obszarach, gdzie polichromii nie było, żeby zacząć pracę, my musieliśmy to wszystko oskrobać, więc oskrobaliśmy cały ten pałac, oceniliśmy stan istniejącej polichromii i ile jej mamy tak naprawdę, wykonaliśmy tak zwany mapping i dopiero przystąpiliśmy do prac budowlanych, żeby wiedzieć, które obszary są bezpieczne. Zaskoczenie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, dlatego, że udało nam się odkryć 40% więcej polichromii niż pierwotnie było przewidziane. To jest dużo. Jak na taki obiekt to jest bardzo dużo. Między innymi udało nam się odzyskać ten strop w jadalni, który jakby nie był przewidziany do prac konserwatorskich, bo wszyscy sądzili, że go tam po prostu nie ma, że uległ zniszczeniu. Natomiast jest. Więc każdy ten fragment, który udało nam się ocalić, bardzo dużo nam mówi i na tej podstawie mogliśmy zaprojektować dalsze prace i budowlane, i konserwatorskie w obiekcie. Jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, że udało się tyle odzyskać, ile udało się odzyskać. Jak na ten stan zachowania, bo był straszny.
0: Czy w Nabrze możemy mówić o konserwatorskim dziele sztuki? Takie określenie pojawia się w mojej głowie.
1: Patrząc na tą ruinę, która była, która jakby nie rokowała i na to wszystko, co tu się jakby odbywało wcześniej, czyli jakby zaniedbanie tego obiektu, to wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży sukces, że się udało to zrobić. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w tym obiekcie bardzo ważna jest taka, zresztą w każdym, ale tu po prostu mamy dobry przykład tego, współpraca. Czyli tu jest stała współpraca zespołu konserwatorskiego, inżynierów budownictwa, nadzoru, który jakby kontroluje te prace, ale też bardzo wspiera nas tutaj na budowie po tej merytorycznej stronie, bo to nie są łatwe rzeczy, czyli po prostu ustalanie oryginalnego przebiegu ścian. Tego nie dało się wcześniej wymyślać, bo trzeba było dopiero tą substancję otworzyć, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jak przebiegały układy ścian. To była praca na żywym organizmie. I tutaj, gdyby nie współpraca tych wszystkich branżystów i takie holistyczne podejście do tematu, to w ogóle nie byłoby tego sukcesu tak naprawdę.
0: I nie byłoby sukcesu, gdyby nie pieniądze. A tu przypomnę, że projekt został dofinansowany ze środków unijnych. Dzięki nim, zamiast żalu po ruinie, być może w sercach mieszkańców Nawry i okolic pojawi się duma i szczęście. A sama miejscowość? Kto wie, może stanie się turystycznym magnesem i naprawdę ciekawą atrakcją?
1: My widzimy, jak się zmieniło tutaj to miejsce, jaką stało się atrakcją już na tym etapie. Bardzo wielu gości przyjeżdża i to nie tylko takich zapraszanych, tylko takich po prostu, że tak powiem, z ulicy. Przyjeżdżają ludzie, którzy usłyszeli, że jest remont i wiele lat temu mieszkali tu, czy mieli jakieś konotacje z tym miejscem, a teraz po prostu chcą odwiedzać, zwiedzać i nie mogą się doczekać efektu finalnego. Więc na pewno ożyje to miejsce. Tym bardziej, że jeszcze w kontekście rewitalizacji parku, to po prostu będzie bardzo atrakcyjne, ciekawe miejsce na wycieczkę po prostu z rodziną.
0: Podobne myśli oraz nadzieje towarzyszą marszałkowi Całbeckiemu.
2: Myślę, że mieszkańcy długo czekali na to, aby tak właśnie stało się z tym pałacem, kiedy widzieli jego degradację, upadek i obawiali się już w pewnym momencie, nie tak dawno jeszcze, że to już nic nie jest w stanie tego uratować, a jednak cuda się w życiu zdarzają i cieszę się, że w Nawrze również jesteśmy świadkami takiego właśnie zdarzenia dość niezwykłego, ale jednak opartego o pieniądze, decyzję i ciężką pracę.
0: I ta ciężka praca prawdziwych fachowców ma tu znaczenie, jak sądzę, kluczowe. Choć bez środków i bez woli do realizowania podobnych rewitalizacji nie stałoby się nic, a pałac koniec końców po prostu by się zawalił. Teraz urocza Nawra może odżyć i rozkochać w sobie kolejnych turystów. Tych zarówno z bliska, jak i z daleka. A wierzy w to Bartosz Szpręglewski, wójt gminy Chełmża.
3: To tak naprawdę było miejsce, które już podupadało i wszyscy czekali, aż ktokolwiek się odważy i tknie w to miejsce nowe życie. No dzisiaj to, co już widzimy, to naprawdę ogrom pracy. Mieszkańcy już z niecierpliwością czekają na końcowy efekt, podpytują. Także ta inwestycja będzie nie tylko dla gminy Chełmża, uważam, atrakcyjna, ale dla całego regionu i województwa kujawsko-pomorskiego, bo znajomi, którzy też nie mieszkają w gminie Chełmża, pytają mi bardzo często o Nawrę, więc to miejsce na pewno już jest dobrze rozreklamowane, a myślę, że jeżeli już zostanie ta inwestycja zakończona, na pewno zyska kolejnych fanów, kolejnych tutaj turystów także i myślę, że będzie to miejsce z ciekawą historią, którą każdy będzie chciał zobaczyć. Myślę, że to jest wartość bezcenna, wartość, której nie można zmierzyć. No,

0: Osoby, które mieszkają w Nawrze, utożsamiają się z tym miejscem, zawsze mówiły i mówią o tym pałacu, darzą je ogromnym szacunkiem i sentymentem i wartość historyczna jest bardzo duża. Kolejna piękna historia, kolejne takie wydarzenie, gdzie będziemy mogli je spiąć klamrą i zrobić tutaj coś ciekawego, coś pięknego i coś na pewno wartościowego dla lokalnej społeczności.
1: Tak jak mówiłem, Muzeum Ziemiaństwa imienia Strzanieckich będzie udostępniane sukcesywnie. Myślę, że żeby zobaczyć je w pełnej krasie i rozkwicie, warto zaplanować sobie wycieczkę do Nawry, na przykład na wiosnę 2028 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotę. W Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie. Meloradio Toruń.
9: Siemanko, 10:00 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Livka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Whatever Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym. Mel Offenbach już szykuje się. Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Co
12: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.

Send Me Your Love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi Teraz.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: W każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo do

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
5: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was? Meloradio.

Take Me Back, Kygo i MacNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Rehab, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Band i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
10: Stokrotka.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słuchać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Blistel, Rosie, ale Farmer, you know, teraz w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt.

0: dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mięso z nogi z kurczaka bez kości i skóry tylko 11,99 za kilogram. Olej rzepakowy wielkopolski 0,9 litra jedynie 5,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletka do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
12: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat Ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
23: Bo miłość jest piękna.
24: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy

0: największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
4: 30 uciśnięć, 2 wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo, mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

Z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Meloradiu. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Zatrzymując na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
17: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat Ciebie potrzebuje.
17: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk?
14: pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
25: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
26: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. Mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał, Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
8: Cebulański rę!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Bo miłość jest piękna.
20: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
23: Sponsorem programu jest

0: Właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rześko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek. I numer Heaven i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Rips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Melo Weekendzie Melo Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topic Becky G, punktualnie o 14.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl. Expert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3

0: Meloradio Toruń na 92,8 FM.
1: Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Meloradia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Meloradiu prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: stacja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Margaryna Pro Active 400 gramów, jedynie 8,99 za sztukę przy zakupie z aplikacją lub kartą. Szampon do włosów Head & Shoulders XXL Classic Clean, aż 800 ml, tylko 29,99 przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Porekla.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fade.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: Hit Meloradio i wydaję na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Oj, się będzie działo w tej godzinie 15, już na zegarkach Dracula, na początek za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary, to abrakadabra za moment. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

No, z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam, wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Soko, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami. A za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę. Zagra ten też If Only You, to już za moment. Zostańcie z melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Love is Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: głośni i rozkręcone na full otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Mel Radio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał. Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Mel Radiem.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacji. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.

0: większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: Wstawaj na 92,8 FM.
1: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kaigo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i przyszedł, nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. No a skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula. Gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
0: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno.
21: bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach, no i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, no i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił, no zobaczymy jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bibi Rexa i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Mello Radiem.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Mięso z nogi z kurczaka bez kości i skóry tylko 11,99 za kilogram. Olej rzepakowy wielkopolski 0,9 litra jedynie 5,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Proszę, się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?

0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna zlodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
17: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Słuchaj, Marian.
15: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
20: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
20: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Ekspert kupiła.
15: Ta Marionka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
26: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
27: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
28: Meloradio Toruń.

0: Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówko od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. pełen pomysłów.
0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie.

0: zawsze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
4: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
2: Cześć wszystkim.
1: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
2: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
1: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
2: Jestem w pełni gotowy.
1: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki. No i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
2: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
1: Kuba,
2: popcorn.
1: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos, jesteś w dubbingu.
2: Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
1: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
2: Sam nie wiem.
1: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
2: Jakiś czarny charakter może.
1: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
2: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
1: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
2: Jeszcze raz, kto będzie?
1: Wise i Tom Gregory.
2: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
1: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maja, maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Dobryzko i odbicie, tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 7 września. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
2: No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Keeps Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no, a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo, to 27 minut po 19 i Biwar przed dobrym melo, a za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Dziewczynka z kasety Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Bocian! Patrz! Bocian!
20: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
21: Odlatujemy! Odlot!
20: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

tired.

0: Radio Toruń. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

with Rehab. The Cyberpunk Track of the Week.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.
1: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.
1: A place where curiosity

with Rehab. The Cyberpunk Track of the Week.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Ukraina 92,8 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, Poleszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.